0: autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja. Nie wolno.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

Tu Radio Rodzina.

0: autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest piątek, 21 sierpnia.

Wyobraź sobie, że jesteś w gronie uczniów Jezusa. Towarzyszysz Mu, kiedy spotyka się z różnymi ludźmi i kiedy naucza. Wśród tych osób są też faryzeusze, którzy także podchodzą do Jezusa.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i prorocy.

Faryzeusze przychodzą do Jezusa, żeby po raz kolejny wystawić Go na próbę. Przychodzą przekonani o swojej nieomylności. Ta bardzo nieidealna postawa faryzeuszy nie zamyka Jezusa na dialog. Z jakim sercem dzisiaj przychodzisz do Jezusa? On przyjmuje cię takim, jakim jesteś.

Zapytany o największe przykazanie w prawie, Jezus odpowiada: będziesz miłował Boga, siebie i bliźniego. To zdanie, do którego dorastamy przez całe życie. Spróbuj postawić sobie przed oczami osoby, które bardzo kochasz, ale również te, które kochać ci jeszcze trudno.

Jezus, odpowiadając faryzeuszom, zwraca uwagę, że istotą prawa i tego, co głosili prorocy, jest miłość. Tymczasem faryzeusze byli skupieni na tak drobiazgowym wypełnianiu przepisów prawa, że często gubili z oczu człowieka i miłość względem Niego. Dla Jezusa jesteś ważny Ty, a nie Twoje idealne wypełnianie prawa.

Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i prorocy.

Na koniec porozmawiaj z Jezusem szczerze o tym, co odkryłeś podczas tej modlitwy. Możesz poprosić Go, aby rozpalił w Twoim sercu większą miłość.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.

0: Radio Rodzina?
1: Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
2: Zbliża się godzina 6. Oczekujemy na transmisję mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie. Zapraszamy do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina.

Już teraz rozpoczynamy transmisję Mszy Świętej z Jasnej Góry w Częstochowie. Zapraszamy do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina.

Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. W imieniu ojców braci Paulinów pragnę powitać wszystkich pielgrzymów, którzy przybyli na to święte miejsce, aby uczestniczyć w Najświętszej Eucharystii. Witam serdecznie kapłanów konsekrujących tę mszę świętą oraz wszystkich łączących się z nami przez środki masowego przekazu Radia Jasna Góra. W sposób szczególny polecamy wszystkich chorych i cierpiących. Intencje tej mszy świętej są następujące. Ja modlę się do świętej pamięci Teresę Kuźmiak, ojciec Jarosław zmarłą Marię, Mieczysława Sawickich, Barbarę, Irenę oraz zmarłych z rodziny. Ksiądz Grzegorz Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże dla rodziny Ślązak, łaski dla bliskich polecających się na modlitwie i dobre owoce pielgrzymki. Patrujemy się w oblicze Najświętszej Marii Panny, w oblicze tej, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. To właśnie od Maryi chcemy uczyć się wiary, naśladowania Chrystusa, dostosowywania swojego życia do Bożego Słowa. Niech ona oręduje za nami u Pana, aby Słowo Boże mogło się w naszym życiu również zrealizować w całej pełni, tak jak spełniło się w życiu Najświętszej Marii Panny. Jesteśmy świadomi wielu grzechów i upadków, dlatego uznajmy je przed Bogiem, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć Najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy Jezus został wzięty do nieba, apostołowie wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leżała blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej. Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie, razem z niewiastami, Maryją, matką Jezusa i jego braćmi. Oto słowo Boże.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Wtedy matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągli kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ona pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Oto słowo Pańskie. Czcigodni słuchacze w kapłaństwie, kochani bracia i siostry, Ewangelia, którą słyszeliśmy, zaprowadza nas do Kany Galilejskiej, gdzie, jak słyszeliśmy, nowożeńcy zorganizowali przyjęcie weselne, zaprosili Chrystusa, Jego uczniów, również zaprosili Najświętszą Marię Pannę. Ona pierwsza zorientowała się, że nowożeńcom zaczyna brakować wina. A więc widzimy ją nie tylko jako tę, która podziela radość gości weselnych, ale również swoim wnikliwym wzrokiem dostrzega braki, jakimi borykają się nowożeńcy. I postanowiła zainterweniować w ich sprawie, zwracając się do Chrystusa, mówi: nie mają już wina. I wydała polecenie sługom, mówiąc: zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. Jest to poniekąd ostatnie zdanie, które wypowiada Najświętsza Maria Panna na kartach Ewangelii. Ona jest jeszcze obecna w wielu miejscach. Jest obecna podczas misji głoszenia dobrej nowiny. Uczestniczy w tym wydarzeniu, uczestniczy w tej dramatycznej drodze krzyżowej. Stoi pod krzyżem Chrystusa, wpatrując się w Niego, współcierpiąc wraz z Nim. I jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, również w Wieczerniku, wraz ze wspólnotą apostołów i uczniów pańskich, oczekuje na zesłanie Ducha Świętego, który gdy wstąpił na tę wspólnotę, umocnił ją, otworzyły się drzwi Wieczernika i od tego momentu apostołowie, uczniowie Jezusa Chrystusa, chrześcijanie, są gotowi iść i przepowiadać dobrą nowinę o zbawieniu wszystkim narodom. Są gotowi dla tej Ewangelii znosić różne przeciwności, doświadczenia, upokorzenia, i również przede wszystkim, co jest najważniejsze, są gotowi dla tej Ewangelii oddawać swoje życie. Słudzy, którzy przynieśli wodę w wielkich stągwiach w Kanie Galilejskiej, po chwili mogli smakować wspaniałe wyborowe wino, które zostało przemienione dzięki mocy zbawczej Jezusa Chrystusa. To spowodowało, że apostołowie, którzy na to wszystko patrzyli, uwierzyli w Niego. Uwierzyli dopiero po zaistniałym cudzie. Maryja uwierzyła, zanim Chrystus Pan dokonał cudu. Tak więc poprzez swoją interwencję, swoją wiarę, Maryja uprosiła łaskę wiary dla apostołów, którzy, jak wspomniałem, uwierzyli w Niego po zaistniałym cudzie. Ta Ewangelia pokazuje nam, jak potężne jest wstawiennictwo Najświętszej Marii Panny u jej Syna Jezusa Chrystusa, bowiem Chrystus Pan dokonał cudownej przemiany wody w wino na wyraźną prośbę swojej Matki. Dlatego wszystkie pokolenia i również my dzisiaj tu zgromadzeni przyzywamy Stawnicę Najświętszej Maryi Panny. Modlimy się do Boga i prosimy Najświętszą Maryję Pannę, aby ona również modliła się za nas do Boga, aby prośby, które przedkładamy, mogły się spełnić, o ile są zgodne z wolą Bożą. Ale w sposób szczególny, rzecz najważniejsza, to jest to, byśmy prosili o wiarę dla nas, dla naszych dzieci, dla młodego pokolenia. Głoszenie dobrej nowiny i przypowiadanie jest dzisiaj rzeczą najpilniejszą. I widzimy dzisiaj wielu ludzi pogubionych, a to z tego powodu, że nie została im przekazana wiara. Jeśli dzisiaj nasze dzieci nie chodzą na religię, na katechezę, nie chodzą do kościoła, nie uczestniczą w życiu kościoła, w liturgii, to tylko dlatego, że nie została im przekazana wiara. Dlatego chcemy prosić właśnie o ten cud wiary. Tak, i to początek znaku uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej, objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. I ważne, żebyśmy dzisiaj również podczas tej pielgrzymki na Jasną Górę dokonali pewnej weryfikacji naszego życia. Zobaczyli te wszystkie znaki, które Bóg dokonał w naszym życiu, w Twoim życiu, w moim życiu. Od chwili poczęcia naszego, od chwili naszych narodzin, kiedy nasi rodzice byli otwarci na życie, zjednoczeni z Bogiem i nas wychowali, przyjęli i przekazali nam wiarę. Dzisiaj chcemy uczyć się od Maryi właśnie dostosowywać swoje życie do Bożego Słowa. Ona również daje nam drogowskaz, również który jest drogowskazem tego świętego miejsca. A więc Maryja mówi: zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. Mówi: mamy zrobić wszystko, nie tylko wybiórczo coś tam zrobić, tylko mamy wszystko czynić to, co chce, aby czynił, dokonał w naszym życiu sam Bóg. A wolą Bożą w naszym życiu jest nasze zbawienie, jest nasze uświęcenie. Dlatego przybywamy na to miejsce jako pielgrzymi, abyśmy mogli, słuchając Słowa Boga, również dokonywać tej weryfikacji naszego życia. Jeśli nam coś się nie udało, jeśli popełniliśmy jakieś grzechy, które nas oddalają od Boga, jest ważne, abyśmy z radością, z odwagą skorzystali z sakramentu pokuty, pojednania, abyśmy mogli z czystym sercem uczestniczyć i przyjmować Chrystusa w Komunii Świętej. Bo On sam mówi: kto spożywa moje ciało, pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Niech ta święta liturgia umocni naszą wiarę i da nam tę radość, pełni radości, którą mieli nowożeńcy w Kanie Galilejskiej, bo Bóg, Maryja, Najświętsza Panna, która oręduje za nami też u Boga, ona widzi nasze potrzeby, widzi nasze braki i również dzisiaj ona pragnie interweniować przed Bogiem w naszych potrzebach, ale w sposób szczególny właśnie jest to, co dokonało się w cudzie w Kanie Galilejskiej, jest wzrost wiary. Niech Maryja tę wiarę nam uprosi. Amen. Do Boga, który objawił się ludziom przez swojego jednorodzonego Syna, znieśmy nasze wspólne prośby, błagania i dziękczynienia.
1: Módlmy się za papieża Leona, biskupów i prezbiterów, aby mężnie i wytrwale głosili Ewangelię oraz strzegli depozytu wiary. Ciebie prosimy. Módlmy się za podzielone i uwikłane w konflikty narody, aby dążyły do pojednania i mogły się cieszyć pokojem. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci, które w tym roku pierwszy raz przyjęły Komunię Świętą, aby jak najczęściej przystępowały do stołu Pańskiego i dzięki temu wytrwały w wierności Chrystusowi. Ciebie prosimy. Módlmy się za nauczycieli i wychowawców, aby umożliwiali dzieciom poznawanie wartości katolickich. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby dostąpili szczęścia wiecznego w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, uczestników tej liturgii, abyśmy szli przez życie drogą wyznaczoną przez Chrystusa, prowadzącą do nieba. Ciebie prosimy.
0: Miłosierny Ojcze, napełnij nas potrzebnymi darami, abyśmy dobrze wykorzystywali darowany nam czas i zasłużyli na szczęście wieczne w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.

Uczy się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, weź z upodobaniem na modlitwę i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddają cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej, i w swoim miłosierdzie udziel nam pomocy przez Chrystusa.

Ona, przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Wacława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę baranka.
1: Panie, jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona.
2: Komunia święta będzie udzielana przez środek kaplicy. Proszę o zrobienie szerokiego przejścia.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją. Przedstawieństwo Najświętszej Rodzicielki Twojej, uwolni go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłani opieką wszystkie jego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Ogłoszenia duszpasterskie. Dziś nie ma zasłonięcia cudownego obrazu Matki Bożej o godzinie 12. Serdecznie zapraszamy na nowennę przed uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej na szczycie jasnogórskim o godzinie 18.30. Msza Święta w Intencji Ojczyzny o 15.30. Różaniec o godzinie 16.15. Msza Święta w Intencjach Papieża Leona XIV o godzinie 18.30. Dziś czuwanie podejmie bytowska pielgrzymka Siemianowice Sztąskie do godziny 1.30. Dziękujemy za ofiarną renowację sanktuarium jasnogórskiego w intencjach ofiardawców odprawiam codziennie przeświętą i modlimy się w czasie apelu jasnogórskiego. Spowiedź odbywa się w wieczerniku, adoracja w kaplicy Najświętszego Sakramentu do godziny 20.45. W Radiu Jasna Góra można złożyć intencje na apel jasnogórski, które zostaną wpisane do Wielkiej Księgi Modlitwy Apelowej. Zakon Paulinów przyjmuje kandydatów na kapłanów i braci zakonnych. Informacje szczegółowe można otrzymać przy furcie klasztornej na sali rycerskiej. Zachęcamy do czytania pracy katolickiej. W punktach, gdzie przyjmujemy na intencje mszalne, można nabyć dwumiesięczny Jasna Góra oraz tygodni katolicki Niedziela. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie. Pozostało 15 minut do godziny 7.

0: Lex Charlatan zablokowany. Prezydent ma własny projekt ustawy. Zmiana systemu ostrzegania o zagrożeniu z powietrza. Jest papieskie orędzie na Światowy Dzień Modlitw o ochronę świata stworzonego. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Prezydent zatrzymał wejście w życie ustawy określanej jako Lex Charlatan. Zdecydował o skierowaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego. Jego zdaniem te przepisy są zagrożeniem dla wolności gospodarczej, m.in. dla firm zajmujących się zielarstwem. W zamian Pałac Prezydencki przygotował inne przepisy uderzające w oszustów. Apelujemy do marszałka Włodzimierza Czarzastego, aby szybko zająć się tym problemem ustawy, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
1: Te zapisy projektu pana prezydenta dotyczą zmian w kodeksie karnym, bo to jest właściwy akt prawny do tego, by osadzić tam przepisy penalizujące nielegalne działania, przestępcze działania wszelkiej maści szarlatanów, których jedynym celem jest po prostu drenowanie portfeli chorych ludzi.
0: Decyzję prezydenta skrytykował premier Donald Tusk. Rozczarowania nie kryje też Naczelna Izba Lekarska, chociaż jednocześnie przychylnie patrzy na prezydencką propozycję ustawy. Minister Marcin Kierwiński zapewnia, zawsze, gdy podrywane są nasze myśliwce, aby patrolować przestrzeń powietrzną, będziemy wysyłać SMS-y. Chodzi o komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wczoraj ostrzeżenie dotyczące rosyjskiego ostrzału zachodniej Ukrainy otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia.
2: Będziemy wysyłać SMS-a nie mówiącego o tym, że nadchodzi zagrożenie, tylko że potencjalnie, żeby każdy był przygotowany.
3: Wyczulić na śledzenie kolejnych komunikatów.
2: Dokładnie tak. I potem ta procedura, którą zapowiedzieliśmy, że zawsze po tego typu SMS-ie będzie też procedura odwołująca. Modyfikujemy procedury, wyciągamy wnioski.
0: To efekt zmian w komunikacji po tym, jak 30 lipca na Lubelszczyznę wleciała i spadła rosyjska rakieta.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Jest papieskie orędzie na 11 Światowy Dzień Modlitw o ochronę świata stworzonego przypadający 1 września. Leon XIV wskazuje w nim, że środki przeznaczone na wojny powinny służyć rozwojowi człowieka. Karol Darmoros na ten temat.
5: Papież przypomina o zabitych, rozbitych rodzinach i milionach ludzi zmuszonych do opuszczenia domów, ale też o skażeniu wody i powietrza oraz niszczeniu ekosystemów. Ojciec Święty podkreśla, że konflikty i wyzysk świata stworzonego mają wspólne źródło – kryzys etyczny i kulturowy, pragnienie dominacji oraz dążenie do natychmiastowego zysku. Dlatego, jak zauważa, reformie struktur musi towarzyszyć osobiste i wspólnotowe nawrócenie. Leon XIV wzywa, by środki przeznaczane na wojnę służyły rozwojowi człowieka, przezwyciężaniu ubóstwa i pojednaniu narodów.
4: Wiadomości ze świata sportu.
0: Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju w Cincinnati. Spotkanie broniącej tytułu Polki z wiceliderką rankingu światowego Jeleną Rybakiną trwało zaledwie 31 minut. Kazaszka skreczowała przy stanie 4-1 dla Świątek. W sobotnim półfinale Iga zagra z Amerykanką Jessicą Pegulą.
6: Minęła godzina 7, już teraz sprawdzamy prognozę pogody nad Dolnym Śląskiem. Bardzo pochmurne niebo dzisiaj będzie. Popada i lokalnie może również zagrzmieć. Maksymalne temperatury to 27 stopni. Tyle będzie właśnie we Wrocławiu, w Oławie, 25 w Dzierżoniowie i w Wałbrzychu oraz w Środzie Śląskiej. Aktualnie we Wrocławiu mamy 18 stopni. Temperatura rośnie. Słońce gdzieś powoli wynurza się zza tych chmur gęstych.
7: Reklama. Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę. Czytała Krystyna Czubówna.
8: Na ulicy Kminkowej na Lipie Piotrowskiej ruszyły intensywne prace. Przebudujemy 300-metrowy odcinek ulicy od Kaparowej do Lukrecjowej i wykonamy nową nawierzchnię. Powstaną nowy chodnik, odwodnienie, oświetlenie i sieć teletechniczna. Posadzimy także 40 drzew. Prace potrwają do końca roku. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Kaparową i Lukrecjową jest zamknięty dla samochodów. Dla kierowców wyznaczono objazd. Koszt inwestycji to niemal 3 miliony złotych. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
9: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
10: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
11: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
12: Nie mam prawka.
11: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
12: Brzmi super. Dzięki.
11: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
13: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Roki Czanka. Zapraszamy.
14: Reklama.
15: Radio Rodzina.
16: Radio Rodzina.
17: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
6: Już 6 minut po godzinie 7 budzi się powoli Wrocław, Ostrów Tumski, słońce gdzieś tutaj się wdziera do naszego studia. Przy mikrofonie Judyta Exner. Witam was bardzo serdecznie. Dziś 21 dzień sierpnia, dzień, Światowy Dzień Optymistów czy Optymizmu. Zachęcamy do optymisty, zachęcamy do pozytywnego myślenia. Już od samego rana warto się skupić na tym, co nam dzisiaj już może wyjść, może się udać, co mamy już od samego rana, czyli dwie ręce, dwie nogi, zdrowie, mam nadzieję, pięknego dnia. Razem z nami go zaczynajcie. Bobby McFerrin teraz na naszej antenie.

0: To Florence and the Machine na antenie Radia Rodzina, 14 minut po godzinie 7. Już teraz zapraszam na kalendarium historyczne związane z dzisiejszą datą, które przygotowała Patrycja Jęczmionka. Rozruszajmy troszeczkę nasze szare komórki o poranku.
1: Dzień dobry, dziś 20 dzień sierpnia. W 1946 roku w okolicach Kłodzka przeszła trąba powietrzna, niszcząc budynki w kilku wsiach. W 1980 roku włoski himalaista Reinhold Messner dokonał pierwszego solowego wejścia na Mount Everest. W 2008 roku podczas 29. letnich Igrzysk Olimpijskich w Pekinie Jamajczyk Usain Bolt ustanowił rekord świata w biegu na 200 metrów z czasem 19 sekund i 30 setnych sekundy.

Już dzisiaj na bulwarze Ksawerego Dunikowskiego we Wrocławiu rozpoczyna się kolejna edycja Gastro Miasto. Potrwa do niedzieli i tym razem warto patrzeć nie tylko na to, skąd pochodzi dana kuchnia, ale co konkretnie dzieje się na talerzu. O tym wczoraj rozmawiał Maciej Stajniak z organizatorem Gastro Miasto i my przypomnimy tą rozmowę, a dzisiaj będziemy mieć także dla Was vouchery, żebyście mogli sobie czegoś smacznego popróbować.

tym, co moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać. Jedno tylko dziś pamiętam, jak jej zaśpiewałem. Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

30 minut po godzinie 7. Już teraz zapraszam na kalendarium muzyczne związane z dzisiejszą datą. To taka podróż w czasie. Zobaczymy, usłyszymy, co ciekawego wydarzyło się w muzyce na przestrzeni lat.

21 sierpnia 2021 roku w wieku 84 lat zmarł w Nashville amerykański wokalista i gitarzysta Don Everly, który wspólnie z bratem tworzył przez wiele lat duet Everly Brothers.

W 1987 roku ukazał się trzeci studyjny album grupy Gypsy Kings, zatytułowany po prostu Gypsy Kings. Płyta spędziła 40 tygodni na amerykańskich listach przebojów jako jeden z niewielu albumów hiszpańskojęzycznych, któremu się to udało.

21 sierpnia 1904 roku urodził się Count Basie, pianista jazzowy i kompozytor. W 1935 roku założył Count Basie Orchestra, którą prowadził przez prawie 50 lat.

1938 roku urodził się Kenny Rogers, aktor, piosenkarz i kompozytor. Karierę rozpoczynał w zespole First Edition. Jako solowy artysta wprowadził na listy przebojów z muzyką country oraz pop ponad 120 utworów, m.in. w duecie z Kim.

20 minut pozostało do godziny 7. Ważne zmiany w komunikacji zbiorowej we Wrocławiu. Od jutra, od soboty, kierowców i pasażerów czekają kolejne zmiany związane z remontem torowiska przy ulicy Trzebnickiej we Wrocławiu. Objazd zostanie wprowadzony w obu kierunkach, zarówno od strony mostów trzebnickich, jak i centrum. Zmieniają się także trasy kilku linii autobusowych, między innymi 108, 132, 144, 247 i tramwaje. Linie tramwajowe 1, 7 i 8 już kursują zmienionymi trasami. Szczegóły na stronie wrocław.pl. Warto sprawdzić, jeśli w tamtym obszarze się poruszacie.

0: Radio Rodzina.
1: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
2: Radio Rodzina.
3: Kudowa Zdrój 88 i 7 FM.

0: 12 minut pozostało do godziny 8. Pięknie budzi się dzień za oknem słońce na Ostrowie Tumskim. Wiecie, że kranówka we Wrocławiu wcale nie pochodzi z Odry, a prosto z gór. Nysa Kłodzka zasila właśnie nasze krany, można powiedzieć, we Wrocławiu. I choć zapisy o darmowej wodzie serwowanej klientom w restauracjach zniknęły z projektu ustawy Ministerstwa Klimatu i Środowiska i finalnie nie weszły w życie, to branża włączy siły, by wspólnie budować dobre nawyki. Wrocław jest tego znakomitym przykładem. Tutaj napijemy się darmowej kranówki. W restauracjach zarówno mieszkańcy, jak i turyści mogą bezpłatnie sięgać po wodę z kranu. Jest to kolejny element kampanii Pij Kranówkę, promującej ekologiczne nawyki ograniczania plastiku i wybór dobrej jakości lokalnej wody. MPWiK Wrocław wspólnie z restauratorami i hotelarzami rozwijają sieć takich miejsc właśnie, w których będziecie mogli napić się za darmo kranówki, a kampania trwa od 2019 roku. Cieszymy się, że zmieniamy nawyki konsumenckie i poszerzamy sieć partnerstwa o branżę HoReCa, zaznacza Witold Ziomek, prezes MPWiK we Wrocławiu.
1: Początki sięgają roku 2019, gdzie ten pomysł się urodził i rozpoczęły się pierwsze etapy. Mogliśmy rozpocząć śmiało promowanie picia wody bezpośrednio z kranu z korzyścią dla mieszkańców i dla środowiska. Dzisiaj już mamy rok 26, to już jest siódmy rok. Jesteśmy na większości miejskich eventach, to jest dobrze ponad 100 wydarzeń w roku, a szczególnie w okresie wakacyjnym jest to około 50 wydarzeń, więc ta świadomość promieniuje i mamy badania z zeszłego roku, które mówią, że prawie połowa mieszkańców Wrocławia codziennie sięga po kranówkę, a 2/3 wspiera tą akcję. Uruchamiamy kolejne inicjatywy i właśnie współpraca z gastronomią, sektorem restauracji, hoteli daje nam kolejną możliwość. Chcemy budować wizerunek Wrocławia jako miasta nowoczesnego, stawiającego na ekologię. Z mojego punktu widzenia jest to sytuacja win-win-win. Wszyscy wygrywają.
0: Win, win, win. Wszyscy wygrywają. Czasami trudno się chyba troszeczkę przestawić, jeśli ktoś ma taki nawyk, że wodę przygotowuje albo filtruje i nie sięga w zasadzie nigdy po taką wodę prosto z kranu, żeby się jej napić, a jedynie na przykład umyć ręce. W moim rodzinnym mieście, pamiętam, rodziły się dzieci z brązowymi zębami, przez to przez duże zawartości, wydaje się, fluoru i żelaza w wodzie i po prostu ja nigdy nie sięgam po kranówkę, ale może to uda mi się zmienić. Warto odwiedzić stronę MPWiK i tam po prostu obalić różne swoje błędne przekonania na temat tego, co w tej wodzie właściwie się znajduje. Ona jest najbardziej przebadana, jeśli chodzi o, można powiedzieć, produkty dostępne na rynku. Bada się ją właściwie co kilka minut, a korzyści czerpią wszyscy. To jest taka naturalna decyzja, że kranówka będzie dostępna za darmo i coś, co

0: powinno być standardem. Goście to doceniają, podkreśla Krzysztof Szczepański, dyrektor Concordia Taste.
1: Dla klientów restauracji, dla klientów tarasu, no ale też tak naprawdę dla wszystkich najemców, którzy są w budynku i firm, które tutaj pracują i pracowników samej Concordii, z której też korzystamy od dawna. To naturalna decyzja, bo wydaje nam się, że to jest po prostu przejaw troski o gości i coś, co powinno być standardem. No goście to doceniają, bo to dla nich też jest naturalne, że to powinno się dziać w ten sposób. Po drugie, na pewno też szansa na redukcję śmieci, bo woda, która jest w kranie, jest dostępna i nie generuje tego typu śmieci. A przy skali ilości eventów, które organizujemy, to jest to naprawdę dużo śmieci, których można uniknąć.
2: Czy klienci często pytają o dostępną wodę za darmo?
1: Nie pytają, tak naprawdę dostają ją. Kiedy tylko możemy ich gościć, to dla nas to też jest naturalne.
0: Na liście wrocławskich lokali, w których woda podawana jest za darmo, jest kilkadziesiąt miejsc. Wiele z nich taki gratis serwuje już od lat. Spółka zachęca, by dołączyć do oficjalnego partnerstwa z MPWiK, korzystać z brandingu i gotowych materiałów edukacyjnych, dodaje wiceprezes Przemysław Gałecki.
3: Restauracje i kawiarnie bardzo często już to robią. Już dają kranówkę w swoich lokalach, bo są czynni, bo chcą wyjść frontem do klienta. Natomiast teraz ten nowy projekt pozwala im korzystać z brandingu Pij Kranówkę. Tak znanego brandingu od lat we Wrocławiu, naszego hashtaga Pij Kranówkę, naszej kolorystyki, naszych logotypów. Dziś po dołączeniu do tego projektu, po pierwsze, lokal jest od razu oznaczony. Klient wchodzący wie, że w tym miejscu może napić się bezpłatnej kranówki. Przygotowaliśmy specjalne materiały edukacyjne dla pracowników restauracji, hoteli czy kawiarni, aby oni świadomie mogli rozmawiać ze swoimi klientami, odpowiedzieć na pewne obawy, mity, które są związane z kranówką, ale też podać pewne ciekawostki, skąd jest kranówka, ona jest przed Górza Sudeckiego, czyli z rzeki Nysa Kłodzka, jakie są walory dla naszego organizmu, bo my tych mikroelementów po prostu potrzebujemy, a pijąc kranówkę mamy je w gratisie, możemy powiedzieć, więc takie specjalne materiały edukacyjne to też jest element tego projektu, ale też i materiały edukacyjne dla najmłodszych. Jesteśmy przekonani, że restauracja kawiarnie będą kolejnym nowym ambasadorem naszej kampanii Pij Kranówkę. Po sportowcach, po WOPR-ze, po straży pożarnej dołączają teraz restauratorzy, hotelarze. Kto jeszcze się nie zgłosił, pijkranówkę.pl, wchodzimy, wypełniamy prosty formularz i natychmiast MPWiK kontaktuje się z taką placówką, żeby dostarczyć właśnie te materiały.
0: Ciekawa jestem, czy wy pijecie kranówkę, czy wzdrygacie się, kiedy ktoś podaje wam wodę prosto z kranu. Warto się nad tym zastanowić, to na pewno ekologiczny wybór i ta woda, tak jak tutaj usłyszeliśmy, jest pełna minerałów, które są nam bardzo, bardzo potrzebne, a filtrowana woda często jest zbyt miękka i te minerały wypłukuje właśnie z naszego ciała. Szczegóły znajdzie się na naszej stronie internetowej w zakładce Wrocław. Zachęcam też, by odwiedzić stronę MPWiK i właśnie skonfrontować swoje przekonania z wiedzą, którą tam znajdziecie.

0: Kandydat PiS na premiera krytycznie o pomysłach obecnego szefa rządu o podatkach. Jest potwierdzenie, zestrzelony nad Łotwą dron nadleciał z Ukrainy. Mafia śmieciowa w rękach śląskiej policji. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Przemysław Czarnek skrytykował zapowiedziane przez rząd Donalda Tuska zmiany w podatkach PIT i CIT. Wiceszef PiS ocenił, że propozycje te nie pomogą obywatelom, lecz zbytnio skomplikują system, bo wprowadzają trzecią, dodatkową stawkę podatku PIT.
1: Propozycja utworzenia tej stawki podatkowej PIT-u 24% w przedziale od 130 do 150 tysięcy złotych i podniesienie zaledwie o 10 tysięcy złotych tego progu podatkowego ze 120 tysięcy. W sytuacji, kiedy ten sam człowiek, który proponuje to podniesienie, mówi, że o 30% wzrosły dochody Polaków, no to jest tak naprawdę oplucie Polaków.
0: Przemysław Czarnek ocenił też, że propozycje zmian uderzają w przedsiębiorców. Przypomniał tutaj zapowiedź podniesienia stawki CIT z 19 do 22%, a także powrotu do wcześniejszego limitu przychodów dla podatników ryczałtowych. Spodziewałem się, że dostanę kontrę. To z kolei reakcja premiera Donalda Tuska na opinię z otoczenia prezydenta oraz Prawa i Sprawiedliwości.
2: My tak sobie nie strzeliliśmy z palca tego projektu. To są miesiące odpowiedzialnych prognoz, badań, statystyk. Bo my musimy też zadbać o stabilność budżetu państwa jako takiego. Prezydent w tym nie pomaga, delikatnie powiem. Czasami przeszkadza.
0: Podniesienie drugiego progu podatkowego i wprowadzenie 24% stawki przejściowej według deklaracji rządu ma ulżyć klasie średniej, która przez rosnące pensje wpadła w wyższy próg podatkowy niezmieniany od lat.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dron zestrzelony przez myśliwiec NATO należał do Ukrainy, ogłosiły Siły Zbrojne Łotwy. Chodzi o wydarzenie z 14 sierpnia. Szczegóły zna Mateusz Kornas.
4: Ten dron wleciał w łotewską przestrzeń powietrzną pod wpływem środków walki elektromagnetycznych stosowanych przez Rosję. Tak tłumaczą łotewskie siły zbrojne. Rosjanie mają zakłócać łączność i nawigację, sterowanie takimi dronami. Bezzałogowiec został zniszczony w okolicach miejscowości Rugai, około 60 km na północ od Rzeszycy, przez włoskie siły powietrzne patrolujące przestrzeń krajów bałtyckich. Wleciał na terytorium Łotwy od strony Białorusi.
0: Wracamy do kraju. Mafia śmieciowa w rękach policji. Śląscy policjanci zakończyli postępowanie dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem i składowaniem odpadów niebezpiecznych. Tym razem zarzuty usłyszał 57-letni mężczyzna, który odpowiadał za nielegalne składowanie odpadów w Łowiczu, mówi Paweł Kasprzak ze śląskiej policji.
5: Odpady były przechowywane w wynajętych halach w pojemnikach typu Mauser. Sposób ich składowania stwarzał zagrożenie zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska. Mężczyzna miał również uczestniczyć w nielegalnym obrocie, transporcie i porzucaniu odpadów na kolejnych nielegalnych składowiskach. Śledczy ustalili też, że w dokumentacji dotyczącej obrotu odpadami poświadczano nieprawdę. To ostatni podejrzany objęty tym wątkiem śledztwa. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia.
0: Wcześniej w tej sprawie oskarżono już 8 osób. Łącznie grupa miała nielegalnie transportować i porzucić co najmniej 5300 ton niebezpiecznych odpadów. Koszt ich usunięcia oszacowano na około 54 miliony złotych.
6: Minęła godzina 8, dziś jest piątek, 21 dzień sierpnia. Sprawdzamy prognozę pogody nad Dolnym Śląskiem. Pochmurno, popada dzisiaj także w wielu miejscach, a lokalnie zagrzmi m.in. w Jeleniej Górze, Wołowie czy Bolesławcu. We Wrocławiu deszczowo również ma dzisiaj być. Mamy aktualnie 19 stopni, temperatura rośnie, maksymalnie będzie tutaj 27 stopni. Ciśnienie atmosferyczne wciąż niskie, jakość powietrza dobra, wieje delikatny wiatr.
7: Reklama.
8: Wojciech Boński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
9: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
8: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
9: To dokąd na wakacje?
8: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
9: A może dalej?
8: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
9: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
10: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę.
11: Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
7: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę. Czytała Krystyna Czubówna.
12: Do rzymki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego 29 i 30 sierpnia Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fan Factory, Squeezer oraz Roki Czanka. Zapraszamy.
13: Reklama.
14: Radio Rodzina.
15: Radio Rodzina.
14: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: Już 6 minut po godzinie 8 przy mikrofonie Judyta Eksner. Dzień dobry wszystkim. Słyszymy się w piątek, to 21 dzień sierpnia i już chyba wszyscy myślimy powoli o weekendzie. Dużo się dzieje. O kilku propozycjach już mówiłam, sposobów spędzenia czasu w najbliższy weekend. We Wrocławiu Gastromiasto powtórzymy rozmowę wczorajszą Maćka Stajniaka o godzinie 8.30, a po niej będę mieć dla Was dwa podwójne zaproszenia, dwa podwójne vouchery, które będziecie mogli zrealizować właśnie na bulwarze Ksawerego Dunikowskiego. Jeśli ktoś nie zdąży teraz, to po południu jeszcze będzie na to szansa po godzinie 12 u Maćka Stajniaka. Teraz na naszej antenie Men at Work, a później właśnie przypomnę się w kwestii Gastro Miasto.

Dzisiaj po godzinie 10 porozmawiamy także o jutrzejszym wydarzeniu. Mowa o Europejskiej Nocy Literatury. Porozmawiamy z Kubą Żarem, który jest w sztabie organizacyjnym. Zapytamy, ilu wolontariuszy jest zaangażowanych w to wydarzenie. Europejska Noc Literatury to już jest 10. edycja. Od 2013 roku jest z nami, w tym roku na dzielnicy Borek. 10 książek, 10 głosów i 10 różnych miejsc, w których będzie można usłyszeć te niesamowite fragmenty książek. O tym porozmawiamy po godzinie 10. Dlaczego warto się tam wybrać?

Jest biało-niebieski i przybył do nas prosto z Warszawy. To ogromny namiot cyrkowy, który podróżuje po Dolnym Śląsku, ale nie tylko, bo Wielkopolskę także już odwiedził. Jest dzisiaj w Jedlinie Zdroju i w środku odbędzie się spektakl, familijny spektakl. Zapraszamy wszystkich bardzo gorąco. Spektakl pod tytułem Max chce psa w reżyserii Daniela Arbaczewskiego. Troszeczkę o konfrontacji swoich wyobrażeń, o tym jak to jest mieć psa już z realną sytuacją i ciekawe bardzo, co się wówczas wydarzy. Wczoraj rozmawialiśmy z koordynatorką tego projektu, Emilią Malczyk, która połączyła się z nami prosto z Jedliny Zdrój. Zaprasza wszystkich bardzo gorąco. Spektakl odbędzie się o godzinie 12, następnie o godzinie 18. Mamy dwa tutaj spektakle, które możemy zobaczyć, a później wyruszą do Zgorzelca. Tam 23 kolejne dwa pokazy. Warto się wybrać, spektakle są darmowe, bezpłatne. Chodzi o to, żeby teatr pojawił się wszędzie tam i był dostępny, gdzie rzadko odbywają się spektakle teatralne, a to program Lato w Teatrze i inicjatorem jest Instytut Teatralny we współpracy z Teatrem KTO i lokalnymi ośrodkami kultury. Zapraszamy wszystkich bardzo gorąco, wstęp jest bezpłatny. Dodatkowo spektaklowi towarzyszą także warsztaty i dedykowany jest wszystkim, nie ma tutaj żadnych ograniczeń wiekowych. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie internetowej w zakładce Dolny Śląsk.

0: A już teraz zapraszam na powtórkę rozmowy Macieja Stajniaka o Gastromiasto. Usłyszymy, co ciekawego zjemy, będziemy mogli zjeść, doświadczyć już jutro, już dzisiaj w zasadzie po godzinie 16 i cały weekend nam upłynie właśnie na bulwarze Ksawerego Dunikowskiego pod znakiem różnych smacznych pyszności i będzie dużo muzyki, będzie Odra, która będzie też sprzyjała pewnie takiemu zwolnieniu tempa, mam nadzieję. Za chwileczkę usłyszymy, co ciekawego tam będziemy mogli zjeść, a po rozmowie, która będzie miała dwie części, będę miała dla Was podwójne zaproszenia, które będziecie mogli właśnie zrealizować na Gastromiasto, spróbować różnych pyszności, o których za chwileczkę usłyszymy. To powtórka wczorajszej rozmowy. Zapraszam.
1: Tylko ja jestem, ze mną jeszcze gości w Radiu Rodzina, Maciej Koła, witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Nie wiem, czy ktoś ci, Maćku, mówił, ale ty tak na mnie teraz działasz, żeby tak zacząć rozmowę.
2: Miałeś, tak?
1: Tak, jak pies Pawłowa po prostu. Widzę cię i mówię, ale bym coś zjadł.
2: To bardzo dobra reakcja. No to jak ja zaraz ci poopowiadam, co będzie dostępne na Gastromiasto, no to wyjdziesz za 5 minut ze studia i kupisz coś sobie, te jedzenia.
1: Drodzy Państwo, Gastromiasto, impreza, która na stałe wpisała się już w krajobraz Wrocławia. Kolejne kulinarne doświadczenia przed nami, piątek, sobota, niedziela. I nie jest to ostatnia edycja, bo jeszcze we wrześniu będzie nas czekała, więc podwójnie. Ale zacznijmy po kolei od tego, co czeka nas już w ten weekend.
2: No w ten weekend czekają nas 3 dni festiwalu najlepszego jedzenia w mieście, gdzie pojawi się ponad 100 wystawców, prawie 60 restauracji, kolejne nowe, które debiutują na Gastromiasto, kilka ciekawych kooperacji, które nie powtórzą się już, których nie było wcześniej i prawdopodobnie nie powtórzą się w przyszłości, połączenia dwóch knajp na jednym, knajp, przepraszam, takie słowo, restauracji, pod jednym namiotem. Będzie też coś, co zdarzy się absolutnie tylko raz, czyli aktualna zwyciężczyni Masterchefa przyjeżdża do nas specjalnie z Włoch, bo tam Wiktoria Navarro, o której mówię, aktualnie uczy się w szkole gastronomicznej po zwycięstwie w telewizyjnym Masterchefie i przez te 3 dni będzie nam serwowała włoskie jedzenie, a dokładnie lasagne, plus tam różne napoje, desery i tak dalej, ale przyjeżdża do nas specjalnie z Włoch na ten weekend, żeby serwować to, co najbardziej lubi, czyli włoską kuchnię.
1: Czyli dużo makaronów będzie pewnie i to bardzo dobrze. Makarony nie tuczą się, okazuje, bo jak widać po Włochach, oni nie są otyli, a jedzą cały czas makaron po prostu. A wiesz, jaki jest sekret?
2: Jaki?
1: Małe porcje.
2: I właśnie, i to samo na Gastromiasto, małe porcje, albo duże porcje i do podziału ze znajomymi i z rodzinką.
1: Smakujemy, ale nie tylko smakujemy, ale także odpoczywamy. Ja już, drodzy Państwo, mówiłem, że weekend zapowiada się całkiem słonecznie, choć z przerwami na delikatne opady deszczu, ale to nikogo, mam nadzieję, nie będzie odstraszać. Nie tylko jedzenie tam serwujecie, to jest też takie przeżycie, wielokrotnie to podkreślamy, że to jest miejsce do relaksu, do tego, żeby usiąść, posłuchać muzyki, spotkać się z kimś, pogadać.
2: Powiedziałeś wszystko, co chciałem powiedzieć, ale powiem tak. Gastromiasto jest tylko 5 razy w roku we Wrocławiu, no bo w innych miastach w Polsce też już zaczęliśmy organizować tę imprezę, ale no to jest wrocławska impreza, jest tylko 5 razy w roku i jest wyjątkowa, bo to jest właśnie, tak jak powiedziałeś, taki czas wyjścia z domu, posiedzenia na łonie natury trochę, w centrum miasta, ale na łonie natury, bo to jest park i woda, i Odra.
1: Wybrzeże Dunikowskiego, żeby było jasne, ktoś jeszcze nie był, albo pierwszy raz.
2: Tak, już. Widok jest nieziemski, bo widok jest na Ostrów Tłumskiej i katedrę, czyli mamy łatwy dojazd, bo centrum miasta, a z drugiej strony świetny czas relaksu, super warunki do położenia się na leżaczku, na kocyku, posiedzenia sobie tam na tych schodach nawet przy Odrze i spędzenia, tak jak obserwuję, spędzenia 2-3 godzin z rodziną czy ze znajomymi, a nawet samemu, po prostu, żeby odpocząć, ale też poodkrywać właśnie, co jest w poszczególnych namiotach, bo w każdym z nich jest coś innego. I to jest ta największa zabawa, czyli szukanie, odkrywanie kulinariów
1: wrocławskich. Powiem ci, poszedłem za twoją radą ostatnim razem i patrzę, żaby. Mówię, kurczę, no nie.
2: Ale żywe?
1: Ale nie, już całe szczęście nie jest.
2: W Odrze chyba nie ma żaby. Nie.
1: Były na jednym ze stoisk i mówię, no kurczę, zawsze chciałem spróbować, ale zawsze trochę się bałem, mimo wszystko. No człowiek takie ma. No ale wziąłem się, przemogłem i zjadłem. I zachęcam Państwa właśnie do tego, żeby od czasu do czasu się mimo wszystko przemóc i jeżeli coś Wam chodziło po głowie i chcieliście spróbować, to właśnie Gastromiasto jest świetnym miejscem, żeby sobie spróbować. Ja nie żałuję.

0: Wracamy do powtórki rozmowy o gastromiasto. Maciej Stajniak i Maciej Koła. To już dzisiaj po godzinie 16.
1: Jeżeli jesteście głodni, no to jeszcze bardziej zgłodniecie. Maciej Koła, Gastromiasto, moim Państwa gościem. Teraz powinniśmy wymienić właśnie te najciekawsze, Twoim zdaniem, restauracje, które pojawiają się czy też pierwszy raz i opowiedzieć troszeczkę o tych smakach i czego będzie można spróbować. Proszę bardzo, zachęcam.
2: To może zacznę od tego, o czym powiedziałem wcześniej, czyli Wiktoria Nawara, zwyciężczyni Masterchefa, pod szyldem Wika do Garów wystąpi. Tak. Mogą Państwo zapytać jej na miejscu, dlaczego taki szyld. Pewnie wyjaśni, skąd ta historia. I tak, będzie miała lasagne alla bolognese z ręcznie robionym makaronem szpinakowym. Będzie miała lasagne tartufo, czyli tam będzie domowa salsiccia, czyli taka kiełbaska. Ona sama to będzie robiła makaron, sama robi pieczarki, trufla, beszamel. I jeszcze będzie miała parmigiana di melanzane, czyli z bakłażanem, sosem pomidorowym, mozzarellą, parmezanem, bazylią, pudrem pomidorowym, oliwią bazyliową.
1: Puder pomidorowy? Pomidorowy puder?
2: Tak.
1: Nie wiem, co to jest.
2: No ja też nie. No ja też nie, ale zwyciężczyni Masterchefa powie, co to jest i jak to zrobiła. Ciekawa rzecz następna to jest też połączenie tego, co powiedziałem wcześniej, czyli dwie restauracje łączą się w jedno. I jest to Central Cafe, czyli taka kawiarnia, która jest na Włodkowica i też jest naprzeciwko hotelu Park Plaza. I tutaj łączy siły z talerzykami. Talerzyki to jest taka restauracja na Bogusławskiego pod Nasypem, ale blisko wschodnia. Wegetariańska. I oni będą serwowali bajgle z falafelem i humusem, bajgle z pieczoną chałwą i syropem daktylowym. Czyli takie ciekawostki u nas, ale...
1: To są takie połączenia typu, jak człowiek w domu nic nie ma i się zastanawiam, mówię, mam jajecznicę i miód. Zobaczmy, jak to będzie smakowało. To jest czasami takie zestawienia.
2: Idąc tym tropem, Le Pączek, czyli Piotr Kucharski, znany z telewizji, Dzień Dobry TVN, i cukiernia wrocławska WiWi będą oprócz pączków słodkich, jak na przykład La Framboise z konfiturami malinami, z konfiturą malinową i kremem lotusem, będą na przykład serwować pączka z tatarem, z tuńczykiem, czereśniami, piklowaną rzodkwią, szczypiorem, sezamem i majonezem teriyaki.
1: Zapowiada się niesamowicie, naprawdę. A powiedz, co ci tak zapadło w pamięć przy ostatniej twojej pewnie wizycie na Gastromiasto, co spróbowałeś i pomyślałeś sobie, to jest dobre, to jest fajne. Niekoniecznie te nowości, ale właśnie...
2: I tutaj zapytam cię, czy chodzi ci o ostatnie Gastromiasto, czy ostatnie Gastromiasto we Wrocławiu, bo tu pochwalę się,
1: że
2: ostatnie
1: się
2: było w Warszawie.
1: Tak, bo Gastromiasto się, drodzy Państwo, rozrasta, jeżeli gdzieś będziecie podróżować po Polsce i zobaczycie, że jest impreza Gastromiasto, to jest właśnie nasza wrocławska impreza, tylko robiona tam przez Maćka.
2: Tak.
1: Pod Pałacem Kultury zrobiłeś Gastromiasto.
2: W Warszawie pod Pałacem Kultury było, przyszło masa ludzi. Warszawa, widać,
1: oszalała.
2: Potrzebowała takiej imprezy, bawili się ludzie niesamowicie. Aha. Niesamowita frekwencja. W Krakowie będzie za tydzień pod murami Wawelu i tam też ludzie to
1: polubili. Że miejscówki są dla ciebie ważne, żeby to było takie dobre miejsce w mieście. To jest
2: Ja chciałbym zrobić taki album z pocztówkami. Wawel, Pałac Kultury, Katedra we Wrocławiu, Molo w Sopocie, też tam będzie za rok. Czy Malta, to jeziorko takie z torem kajakarskim, wioślarskim.
1: Tak.
2: W Poznaniu, w granicach Poznania, tak. Ale pytałeś, co najbardziej...
1: Co było w pamięci z jedzenia? Bo
2: mi takie rzeczy, które na pierwszy rzut oka nieszczególnie... mam pewne obawy przed nimi, ale spróbowałem, jestem dumny z tego, że spróbowałem.
1: Żabę.
2: No to ja ci powiem tak. Szpik kostny z grilla.
1: O kurde. Odważnie.
2: Wybierasz z kości na ciepło.
1: I tak...
2: łyżeczką. I to jest polane sosikiem. Druga rzecz to grasica.
1: Ojej, to też jakieś takie...
2: To jest z cielaka gruczoł, taki bardzo mięciutki, o takim posmaku orzechowym, rzadko spotykany, też z grilla.
1: Dlatego taka brudka ci ładna się...
2: Przejdę do fryzjera. Dzisiaj już jej nie będzie. Więc takie dziwne rzeczy, przed którymi miałbym obawę.
1: Taki lekki,
2: Tak. I myślę, że jakbyśmy zrobili ankietę, to grasica czy szpik kostny w dzisiejszych czasach, to myślę, że poniżej 1% ludzi próbowało.
1: A mówisz, że warto. Tak jak ja mówiłem, że warto spróbować.
2: Powiem tak. Warto.
1: przekonać się samemu.
2: Przeżyłem. Wszystko dobrze się skończyło. I warto.
1: Drodzy Państwo, w takim razie już od jutra. Od której godziny, przypomnij?
2: Jutro od 16.
1: Jutro od 16 widzimy się na Gastro Miasto. Do niedzieli można przychodzić i nęcić swoje kubki smakowe pysznymi smakami. Oczywiście też okraszone to wszystko dobrą muzyką. No i miejscem, gdzie możecie sobie poczilować.
2: Tak jest. Zapraszam.
1: Dzięki Ci, dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję.
0: To oczywiście powtórka rozmowy, więc Gastro Miasto rozpocznie się już dzisiaj po godzinie 16, potrwa do niedzieli. Ja będę mieć dla Was podwójne vouchery, czyli każdy zestaw składa się z dwóch i możecie sobie popróbować tych różnych rzeczy, o których słyszeliśmy, trochę zaryzykować. Niektóre, no nie wiem, niektóre nie brzmiały bardzo apetycznie, ale może okaże się, że grasica to jakiś wybitny przysmak albo grillowany szpik kostny, to kto lubi. Talerzyki to też bardzo fajny miszmasz, połączenie właściwie wszystkiego, tak jak słyszeliśmy, co można znaleźć w lodówce, co mamy pod ręką. Za chwilę powiem, jak te vouchery od nas możecie otrzymać, co trzeba zrobić, ale teraz wracamy do muzyki.

gościu i może mile się zaskoczyliście. Napiszcie nam o tym. 7148, zaczynamy od słowa rodzina. Zaproszenia, podwójne vouchery na Gastro Miastro czekają. Możecie też zadzwonić 71 322 20 22. Co najdziwniejszego zdarzyło wam się zjeść i mile się tym na przykład zaskoczyliście, a może wcale nie. Czekamy na wasze odpowiedzi.

Macie ochotę skosztować pyszności na Gastro Miasto? Mamy dla Was podwójne vouchery 7148. Zaczynamy od słowa rodzina. Napiszcie nam, co zdarzyło Wam się najdziwniejszego w życiu zjeść. Może mile się zaskoczyliście i wcale nie taki diabeł straszny, jak go malują.

Dostaliśmy SMS-a. Jestem fanką kuchni polskiej. Najdziwniejsze potrawy, które bardzo mi smakują, to flaki z dużą ilością majeranku oraz zimne nóżki skropione sokiem z cytryny. Co wy na to? Brzmi smakowicie, czy wręcz odwrotnie? Czekamy na wasze wiadomości. Czekają również vouchery na Gastro Miastro podwójne, gdzie spróbujecie naprawdę przeróżnych rzeczy. Od grillowanego szpiku kostnego po nawet żaby podobno. 7148 zaczynamy od słowa rodzina. Napiszcie o swoich ulubionych, dziwnych przysmakach albo o tym, co dziwnego zdarzyło wam się w życiu zjeść.

0: Kandydat PiS na premiera krytycznie o pomysłach obecnego szefa rządu o podatkach. Jest potwierdzenie, zestrzelony nad Łotwą dron nadleciał z Ukrainy. Mafia śmieciowa w rękach śląskiej policji. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Przemysław Czarnek skrytykował zapowiedziane przez rząd Donalda Tuska zmiany w podatkach PIT i CIT. Wiceszef PiS ocenił, że propozycje te nie pomogą obywatelom, lecz zbytnio skomplikują system, bo wprowadzają trzecią, dodatkową stawkę podatku PIT.
1: Propozycja utworzenia tej stawki podatkowej PIT-u 24% w przedziale od 130 do 150 tysięcy złotych i podniesienie zaledwie o 10 tysięcy złotych tego progu podatkowego ze 120 tysięcy. W sytuacji, kiedy ten sam człowiek, który proponuje to podniesienie, mówi, że o 30% wzrosły dochody Polaków, no to jest tak naprawdę o plusie Polaków.
0: Przemysław Czarnek ocenił też, że propozycje zmian uderzają w przedsiębiorców. Przypomniał tutaj zapowiedź podniesienia stawki CIT z 19 do 22%, a także powrotu do wcześniejszego limitu przychodów dla podatników ryczałtowych. Spodziewałem się, że dostanę kontrę. To z kolei reakcja premiera Donalda Tuska na opinię z otoczenia prezydenta oraz Prawa i Sprawiedliwości.
2: My tak sobie nie strzeliliśmy z palca tego projektu. To są miesiące odpowiedzialnych prognoz, badań, statystyk. Bo my musimy też zadbać o stabilność budżetu państwa jako takiego. Prezydent w tym nie pomaga, delikatnie powiem. Czasami przeszkadza.
0: Podniesienie drugiego progu podatkowego i wprowadzenie 24% stawki przejściowej według deklaracji rządu ma ulżyć klasie średniej, która przez rosnące pensje wpadła w wyższy próg podatkowy niezmieniany od lat.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dron zestrzelony przez myśliwiec NATO należał do Ukrainy, ogłosiły Siły Zbrojne Łotwy. Chodzi o wydarzenie z 14 sierpnia. Szczegóły zna Mateusz Kornas.
4: Ten dron wleciał w łotewską przestrzeń powietrzną pod wpływem środków walki elektromagnetycznych stosowanych przez Rosję. Tak tłumaczą łotewskie siły zbrojne. Rosjanie mają zakłócać łączność i nawigację, sterowanie takimi dronami. Bezzałogowiec został zniszczony w okolicach miejscowości Rugai, około 60 km na północ od Rzeżycy, przez włoskie siły powietrzne patrolujące przestrzeń krajów bałtyckich. Wleciał na terytorium Łotwy od strony Białorusi.
0: Wracamy do kraju. Mafia śmieciowa w rękach policji. Śląscy policjanci zakończyli postępowanie dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem i składowaniem odpadów niebezpiecznych. Tym razem zarzuty usłyszał 57-letni mężczyzna, który odpowiadał za nielegalne składowanie odpadów w Łowiczu, mówi Paweł Kasprzak ze śląskiej policji.
5: Odpady były przechowywane w wynajętych halach w pojemnikach typu Mauser. Sposób ich składowania stwarzał zagrożenie zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska. Mężczyzna miał również uczestniczyć w nielegalnym obrocie, transporcie i porzucaniu odpadów na kolejnych nielegalnych składowiskach. Śledczy ustalili też, że w dokumentacji dotyczącej obrotu odpadami poświadczano nieprawdę. To ostatni podejrzany objęty tym wątkiem śledztwa. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia.
0: Wcześniej w tej sprawie oskarżono już 8 osób. Łącznie grupa miała nielegalnie transportować i porzucić co najmniej 5300 ton niebezpiecznych odpadów. Koszt ich usunięcia oszacowano na około 54 miliony złotych.
6: Minęła godzina 9 na Dolnym Śląsku dzisiaj. Pochmurno, popada również lokalnie, ale słońce przebija się przez te chmury. Może także zagrzmieć m.in. w Wołowie, Jeleniej Górze czy Bolesławcu. We Wrocławiu będzie dzisiaj 27 stopni. To jest najcieplejsza temperatura dla naszego regionu. W pozostałej części powyżej 20 stopni. Teraz mamy tutaj stopni 20 na Ostrowie Tumskim. Piękne, błękitne niebo i słońce.
7: Radio Rodzina.
3: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: Do 9.30 czekam na Wasze wiadomości. Co najdziwniejszego zdarzyło Wam się zjeść? 71.48 zaczynamy od słowa rodzina. A dla odpowiedzi kolejnej, bo pierwsze vouchery trafiają do naszej słuchaczki Moniki, na kolejną odpowiedź czekają kolejne dwa. Właśnie na Gastromiasto, które rozpoczyna się już dzisiaj po godzinie 16. Tam możecie naprawdę spróbować przedziwnych przysmaków. To bulwar Ksawerego Dunikowskiego i impreza potrwa do niedzieli.

0: 9.30, 15, przepraszam, już się rozpędziłam na zegarach. Ze mną Patrycja Jęczmionka, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Piękny, słoneczny dzień za oknem, ale różne rzeczy mogą się jeszcze wydarzyć na naszym niebie nad Dolnym Śląskiem.
1: No, jakieś alerty znów pojawiały się.
0: To prawda.
1: Otrzymała mnie także wczoraj, więc śledzimy na bieżąco, co się wydarzy.
0: Od czego zaczynamy dzisiaj?
1: A dzisiaj rozpoczynamy od pumy. Temat, tak, zwierza, bo jak się okazuje, nie ma jej. Zdjęcie, które miało przedstawiać zwierza w rejonie Michałkowej i Zagórza Śląskiego na Dolnym Śląsku, okazało się nieprawdziwe, poinformowało Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu. Przeprowadzone w terenie poszukiwania nie potwierdziły obecności dużego kota drapieżnego. Sprawa jest tym dziwniejsza, że fotografię dużego kota upubliczniło Nadleśnictwo Świdnica, podając, że została wykonana przez fotopułapkę. Nadleśniczy Nadleśnictwa Jerzy Zemlik wyjaśnił w rozmowie z PAP, że komunikat opublikowano, aby ostrzec mieszkańców przed możliwością pojawienia się takiego zwierzęcia. I jak zaznacza, do leśników wcześniej docierały informacje o rzekomej pumie widywanej w okolicznych lasach. Zdjęcie przekazała osoba znana służbom, możliwa do zweryfikowania z imienia i nazwiska i związana ze znaną organizacją. I teraz funkcjonariusze ustalają, kto tak naprawdę wywołał niepotrzebne zamieszanie. Gdzie znajduje się najpiękniejszy widok na Dolnym Śląsku?
0: Nie wiem.
1: Gazeta Wrocławska, myślałam, że powiesz Karkonosze.
0: Chciałam, ale...
1: O, no to mimo wszystko na pewno Sudety, że to Grób Olbrzyma będzie najpiękniejszy, kultowy punkt widokowy, ale nie każdy potrafi tam trafić. Jest na widokówkach i folderach, zdjęciach ślubnych i w teledyskach, a odkąd tylko istnieje fotografia, to właśnie tu powstawało najwięcej zdjęć odwiedzających Perłę Dolnego Śląska, czyli Zamek Książ w Wałbrzychu. Mowa o punkcie widokowym Grób Olbrzyma lub inaczej nazywanego Skałą Olbrzyma. To według gazety jedna z najpiękniejszych miejscówek w regionie i ma się stać jeszcze najpiękniejsza, jeszcze piękniejsza. Co ma się zmienić? W ostatnich latach grób zyskał solidne drewniane barierki, nawiązujące kształtem do tych, które były w tym miejscu dekadę temu. Odróżnia go to od tej diabelskiej ambony, mającej metalowe barierki zabezpieczające. To taka analogiczna, blisko, niedaleko, także punkt widokowy, platforma. Na najbliższe miesiące kultową miejscówkę czekać będzie też inna, równie korzystna zmiana. Punkt ma zyskać nowe otoczenie drzewa, krzewy i bylinę.
0: A ty potwierdzasz, że piękne?
1: Byłam, nawet mam taką fotografię. Można ją zobaczyć na stronie gazetawrocławska.pl. Stoi się na drewnianej takiej platformie, jakby, a z tyłu jest widok na Zamek Książ, więc to takie faktycznie bajkowa sceneria. I weekend. Więc ruszajmy w teren. Wrocław stanie się miejscem wielu ciekawych wydarzeń. Powraca gastromiasto, odbędą się także Dni Fantastyki oraz festiwal z okazji rocznicy niepodległości Ukrainy. Odpuszczają upały, więc pogoda będzie sprzyjać aktywnościom pod tak zwaną chmurką. A w weekend czeka nas Moto Classic Wrocław, czyli 13. edycja wydarzenia dla fanów klasycznej motoryzacji. Gleim Vintage po raz pierwszy we Wrocławiu. Dzień Niepodległości, jak już wspomniałam, Dni Fantastyki, Gastromiasto, Panorama 1670, a festiwal także muzyki organowej i kameralnej imienia Johannesa Brahmsa, Non Sola Scripta. I o tym wszystkim także można przeczytać na naszej stronie internetowej radiorodzina.pl. Zachęcamy do aktywności w ten weekend.
0: Oj, dzieje się we Wrocławiu.
1: Dzieje się we Wrocławiu.
0: Bardzo Ci dziękuję, Patrycja. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, tam znajdziecie szczegóły. Dobrego dnia.
1: Do usłyszenia, dobrego dnia.

Głodni? Jeśli tak, mamy dla Was vouchery na Gastromiasto. Tam spróbujecie przeróżnych przysmaków, takich też niecodziennych i myślę zaskakujących dosyć. Jeśli chcielibyście się wybrać, napiszcie nam, co najdziwniejszego zdarzyło Wam się zjeść w życiu. 7148. Zaczynamy od słowa rodzina. Czekam na Wasze wiadomości do godziny 9:30.

34 minuty po godzinie 9. Czy wiecie, co to jest falafel? A może jedliście go bez hummusu? O tym pisze nasz słuchacz Dominik. I on wraz z naszą słuchaczką Moniką będą cieszyć się przysmakami na Gastro Miasto. Jeśli ktoś nie zdążył wziąć udziału w naszej radiowej zabawie i zdobyć vouchery, nie zdążył zdobyć voucherów na dzisiejsze Gastro Miasto, które potrwa do niedzieli, to jest jeszcze na to szansa po południu u Maćka Stajniaka, który również będzie Was zapraszał do wspólnej zabawy radiowej, do konkursu, w którym będziecie mogli zdobyć właśnie takie podwójne vouchery na jakieś różne przysmaki, najdziwniejsze z różnych stron świata na Gastro Miasto. To bulwar Ksawerego Dunikowskiego, a wydarzenie potrwa do niedzieli. Muzyka, jedzenie, wszystko nad Odrą.

0: Czy wy wszyscy już się pięknie uśmiechacie? 38 minut po godzinie 9 to zespół Pogodno na antenie Radia Rodzina. Mówiłam troszeczkę o tym, co będzie działo się w weekend ten już teraz we Wrocławiu i w okolicach, a co będzie się działo na naszej antenie weekendowo, powiem teraz. To kolejny odcinek audycji Wakacje na Dolnym Śląsku i tym razem wyruszymy dolnośląskim szlakiem filmowym. Przekonamy się, jak bardzo filmowy jest Dolny Śląsk, jakie produkcje były tutaj kręcone, a zaczniemy od Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu, instytucji, która na filmowej mapie regionu pełni rolę centralnego punktu i to nie tylko kino, ale i przestrzeń kultury, która łączy tradycję i nowoczesność. O pracy studia i jego roli w promowaniu dolnośląskiego kina opowie nam Magdalena Klich-Kozłowska, dyrektorka Dolnośląskiego Centrum Filmowego. Mówi, że o atrakcyjności Dolnego Śląska decyduje przede wszystkim różnorodność krajobrazów i architektury, od zamków i pałaców, przez historyczne miasta, po góry, jeziora i tereny poprzemysłowe. Mogę już bez żadnej krępacji mówić, że na Dolnym Śląsku można naprawdę nakręcić wszystko, podkreśla Magdalena Klich-Kozłowska.
1: Chyba nie muszę nikogo przekonywać, że Dolny Śląsk jest magicznym regionem w skali Polski. Jest piękny, plastyczny, tajemniczy, a przecież tajemnice w kinematografii bardzo lubimy. Jest różnorodny i filmowcy mogą znaleźć tutaj bardzo różne lokacje, tak jak wspominałam, i właśnie ta cudowna architektura, wyjątkowa w skali naszego kraju, ale też właśnie góry, jeziora, bo Stawy Milickie cudownie mogą też tę, powiedzmy, pseudomazurską lokalizację grać. I do pewnego czasu mówiłam, że filmowcom brakuje na Dolnym Śląsku tylko morza. Dolny Śląsk zresztą żąda dostępu do morza, a to się w jednym filmie stało. Magia kina. W filmie Dziadku wiejemy w reżyserii Olgi Hajdas sprzed 2 lat bodajże, z 2024 roku, kino familijne, polsko-czeska koprodukcja. Jeden z zalewów został w postprodukcji przetransformowany właśnie na morze, a jedna z wież widokowych na górze Świętej Anny została w postprodukcji zmieniona na latarnię morską.
0: W naszym regionie pracowało naprawdę wiele znanych nazwisk. Steven Spielberg realizował Most Szpiegów, John Malkovich przy filmie Dolina Bogów oraz Agnieszka Holland podczas zdjęć do Pokotu. Z kolei w najnowszym filmie Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna wystąpiła Sandra Hüller, a z jej udziałem wiąże się jedna z ciekawszych historii z planu zdjęciowego.
1: Myślę, że taka najświeższa ciekawostka to właśnie z produkcji filmu Ojczyzna. Jednej z miejscowości, nie pamiętam której, być może to były okolice właśnie Goszcza, na teren zdjęć przybłąkał się pies, który był mocno zaniedbany, który był psem bezdomnym ewidentnie. I Sandra Hille poprosiła ekipę, aby zawieźć go do weterynarza i żeby się nim zająć. I finalnie ten pies z nią pozostał. Zdjęcia się skończyły, film już jest skończony, film jest teraz na ekranach, a pies z Dolnego Śląska towarzyszy wciąż prywatnie Sandrze Hille.
0: Ciekawa historia, prawda? O tym i o wielu, wielu więcej ciekawostkach usłyszycie już jutro. Planowana emisja, rozpoczynamy ją o godzinie 12.10 i zabierzemy Was właśnie tym szlakiem filmowym. Będziemy przemierzać Dolny Śląsk, odwiedzimy wiele ciekawych miejsc i porozmawiamy z wieloma osobami, które o filmie na Dolnym Śląsku wiedzą naprawdę dużo. Bądźcie z nami.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Jeszcze na chwilę wróćmy do audycji filmowej, do audycji Wakacje na Dolnym Śląsku, w której będziemy poruszać się szlakiem filmowym. To już jutro i pojutrze weekendowo zabierzemy Was właśnie na Dolny Śląsk i rozpoczniemy we Wrocławiu. Tom Hanks spacerował ulicą Mierniczą, a Hala Stulecia zamieniła się w arenę Igrzysk Śmierci. Wrocław wielokrotnie wcielał się na ekranie w Berlin, Londyn, Gdańsk czy XVIII-wieczną Hiszpanię. W stolicy Dolnego Śląska powstało już około 500, a nawet może 600 filmów i seriali. O filmowej historii miasta opowiadała też Małgorzata Urlich-Kornacka, przewodniczka miejska, badaczka dziejów filmowego Wrocławia i współautorka książki Filmowy Wrocław. A historia Wrocławia filmowa rozpoczęła się w 1952 roku, kiedy w mieście powstała filia łódzkiej wytwórni filmów fabularnych. Dwa lata później wrocławska wytwórnia uzyskała samodzielność i do dziś działa przy ulicy Wystawowej 1. To właśnie tutaj swoje pierwsze kroki stawiali m.in. Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski i Roman Polański.
1: Mamy wytwórnię filmów fabularnych, która obok warszawskiej jest drugą i jedyną w Polsce wytwórnią filmów, gdzie te filmy powstają, więc siłą rzeczy no, możemy się pochwalić już, myślę, że około 500-600 filmów, seriali tutaj spokojnie powstało we Wrocławiu. Robi wrażenie i też wymaga dość dużo pracy, dlatego od kilku lat wraz z kolegą Bogdanem Bernackim stworzyliśmy taką podgrupę Filmowy Wrocław w ramach naszego Stowarzyszenia Podróżników Tu i Tam i zajmujemy się tym filmowym dziedzictwem Wrocławia i Dolnego Śląska. To jest praca, która nie ma końca. Po prostu ciągle odkrywamy coś, o czym w ogóle nie wiedzieliśmy, nie mieliśmy pojęcia.
0: Filmowców do Wrocławia przyciągamy

0: Ciąga przede wszystkim różnorodna architektura miasta, zwłaszcza zabudowa z przełomu XIX i XX wieku. A czy jest taka jedna ulica, która jest najczęściej wybierana przez ekipy filmowe? Oczywiście, że tak.
1: Odrzep. I to była ulica Srocza i Kurkowa, takie tam było podwórze, w którym między innymi właśnie Paweł Pawlikowski kręcił Zimną wojnę. Tam było przejście pomiędzy Berlinem, checkpoint Charlie i kawałek muru berlińskiego, prawda, tam zbudowane było. No i tam wiele też innych filmów typu Pętla, prawda, powstały, także myślę, że to był taki ulubiony właśnie plener filmowców. Natomiast później było to przedmieście Ławskie i ulica Miernicza. Tam naprawdę chyba spokojnie z 20 filmów moglibyśmy wymienić. Też oczywiście mur berliński, który powstawał, to właśnie tam i Tom Hanks, który idzie ulicą Mierniczą, ale też i najnowsze produkcje oczywiście, które tam kręcił, między innymi Patryk Wega, on tam postawił nawet krasnala reżysera, siedzi na oknie. Także faktycznie tych filmów było dużo, natomiast teraz wydaje mi się, że taką ulubioną uliczką filmową z tego, co zaobserwowaliśmy, to jest ulica Szajnochy, ponieważ ona jest dość krótka, to znaczy łatwo ją wyłączyć z ruchu. Mamy oryginalną, autentyczną, przepiękną architekturę, między innymi pałac, dawny pałac Wallenbergów w Pachalych, dawną bibliotekę uniwersytecką i po drugiej stronie też budynki.
0: Takich miejsc jest znacznie więcej, nie tylko we Wrocławiu, ale na Dolnym Śląsku i o tym wszystkim usłyszycie w audycji Wakacje na Dolnym Śląsku, w której będziemy przemierzać szlak filmowy. To już jutro i w niedzielę po godzinie 12:00. Zapraszam Was gorąco, abyście byli z nami.

0: 23-latek planował zamach terrorystyczny na czołowych polskich polityków. Prezydent Ukrainy zapowiada odpowiedź na wczorajszy rosyjski atak. Sochaczew zaprasza wielbicieli kreskówek. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Cybersłużby zatrzymały 23-latka, który planował zamach terrorystyczny na czołowych polskich polityków. Funkcjonariusze z Krakowa namierzyli mieszkańca lubelskiego na grupie internetowej o broni palnej. Na forum pytał on m.in. o możliwość zorganizowania skoordynowanego zamachu. Na wniosek prokuratora sąd aresztował go na 30 dni, grozi mu do 20 lat więzienia. Prezydent Ukrainy zapowiada odpowiedź na wczorajszy rosyjski atak, w którym zginęło co najmniej 16 osób w Kijowie i okolicach. Wołodymyr Zełenski po raz kolejny zaapelował też do krajów Zachodu o pilne dostarczenie pocisków przechwytujących Patriot. Grzegorz Kozioł na ten temat.
1: Prezydent Ukrainy wyjaśnia, że Rosjanie użyli pocisków balistycznych, pocisków manewrujących i dronów. Ukraińcom udało się przechwycić 90% pocisków manewrujących, natomiast sytuacja z pociskami balistycznymi jest znacznie gorsza. Potrzebujemy pocisków do Patriotów, czegoś, co mogą nam zapewnić tylko nasi partnerzy. Nie mówimy o prezentach. Chodzi o gotowość Ukrainy do zakupu broni. Kluczowe jest, aby odpowiednie decyzje polityczne zostały podjęte przez naszych partnerów, a przede wszystkim przez Stany Zjednoczone. Jak informuje Zełenski, w czasie rosyjskiego ataku zginęło 16 osób, a prawie 50 zostało rannych. Uszkodzonych zostało ponad 200 obiektów. 86 z nich to budynki mieszkalne.
0: Po wczorajszych rosyjskich atakach dziś w Kijowie dzień żałoby. Mateusz Morawiecki ma swoje propozycje na zmiany w podatkach. Były premier i lider Stowarzyszenia Rozwój Plus negatywnie ocenił zmiany proponowane przez koalicję rządzącą.
2: To potężne uderzenie w polski biznes na początku jego tworzenia, czyli tych wszystkich, którzy uwierzyli państwu polskiemu i przeszli na ryczałt. Donald Tusk chce, żeby możliwość rozliczenia ryczałtowego spadła z 2 milionów euro, czyli ponad 8 milionów złotych, na ponad 1 milion złotych, czyli 8-krotny spadek dochodów firm, przychodów firm, w przypadku których firmy mogą się rozliczać ryczałtowo.
0: Mateusz Morawiecki przedstawił swoje postulaty. Jednym z nich jest podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 na 200 tysięcy złotych. Innym pomysłem jest propozycja estońskiego formatu podatku belki, czyli płacenie go dopiero wtedy, kiedy zyski są wypłacane.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Kot Bonifacy nie będzie sam. Do stojącej w Sochaczewie figury bohatera Dobranocki oficjalnie dołączy dziś jego młodszy przyjaciel, kot Filemon.
4: Nareszcie będzie spokój. Pojedziemy sobie na łąkę. A może przed wyjazdem napijemy się mleka?
0: Sochaczew to nieprzypadkowe miejsce. Jest z nim związany współtwórca przygód kultowych zwierzaków Marek Neyman. Uroczyste odsłonięcie figury Filemona dziś po południu.
5: Kot Filemon ja uwielbiam i oglądam je z moimi dziećmi również. 21 stopni we Wrocławiu i teraz jeśli chodzi o pogodę, to zajrzymy, co się dzieje na Dolnym Śląsku. Na Dolnym Śląsku popada prawie na jego całym terenie, głównie tereny podgórskie, tam także burzowo w okolicach Kłodzka, Jeleniej Góry, a maksymalne temperatury to 27 stopni dla naszego województwa w dniu dzisiejszym. Jutro troszeczkę chłodniej i deszczowo.
6: Radio Rodzina.
7: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: Już 4 minuty po godzinie 10, a przy mikrofonie Judyta Exner. Jestem z Wami do godziny 12.

0: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.
1: Halo?
2: Ej, Jarek!
1: Halo?
2: No czekamy tutaj na ciebie.
1: Halo? Żartowałem. Zostaw wiadomość po sygnale.

0: Już 11 minut po godzinie 10 zgodnie z zapowiedzią porozmawiamy o tym, co wydarzy się jutro. Kolejna niezwykła noc, Europejska Noc Literatury, a jest ze mną ktoś, kto o tym wie bardzo dużo od też strony organizacyjnej, Kuba Żary, Wrocławski Instytut Kultury. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, z czym wiąże się takie przedsięwzięcie dla Was, dla Wrocławskiego Instytutu Kultury?
1: No, bez wątpienia jest to największe wydarzenie, które organizujemy w ciągu roku, więc tak naprawdę całoroczne przygotowania, ale te ostatnie parę miesięcy to już jest taka pełna mobilizacja, wszystkie ręce na pokład, bo Europejska Noc Literatury to w stosunku do naszych innych projektów, które często są kameralne, skierowane do kilkunastu, kilkudziesięciu osób, to jest skala nieporównywalna. W ostatnich edycjach to było między 12 a 14 tysięcy osób, które pojawiały się na tych kolejnych osiedlach, które odwiedzamy, żeby posłuchać literatury czytanej na żywo.
0: Niesamowite. A przypomnijmy, że to jest 10 miejsc, co roku jakaś inna dzielnica, osiedle Wrocławia, 10 fragmentów książek i 10 głosów, bardzo znanych często głosów, które dla nas przeczytają właśnie te fragmenty książek. Odwiedzimy często miejsca niedostępne. I jakie są Twoje wrażenia jako organizatora, ale też jako uczestnika?
1: No jest to dość niesamowita przygoda, żeby właśnie, jak już mówimy o tych miejscach, zajrzeć za kulisy co roku innego osiedla i tak w pełni skupić się na jednym miejscu we Wrocławiu. Europejska Noc Literatury wystartowała jako wydarzenie, które organizowane było w ścisłym centrum, na Starym Mieście. Nie, tacy weterani tego wydarzenia mogą pamiętać chociażby rapera Luka, który z krzesła Tadeusza Kantora przy Teatrze Współczesnym, siedząc na nim, na tym wielkim krześle, czytał w 2016 roku fragmenty książek. Natomiast od 2017, właściwie od 2016 roku, już od takiej specjalnej edycji dogrywki, podróżujemy po mieście i co roku inne osiedle. W tym roku to jest Borek, osiedle na południu Wrocławia, na pewno dobrze kojarzone z Parkiem Południowym, ale takie w ogóle bardzo zielone miejsce.
0: Willowe.
1: Ale nie tylko, bo co ciekawe, w ostatnich tygodniach oprowadzaliśmy też w ramach przygotowań do Europejskiej Nocy Literatury po Borku i pojawił się też taki temat jak Borek przemysłowy, Borek postindustrialny. Coś, co w ogóle nie przychodzi jako pierwsze na myśl, jeśli chodzi o to właśnie miejsce na mapie Wrocławia. No ale właśnie, Europejska Noc Literatury daje szansę zajrzeć trochę za kulisy, wejść do miejsc, do których trudno jest wejść na co dzień, otworzyć drzwi, które na co dzień są zamknięte i bez wątpienia to jest urok tego wydarzenia, a jeden z uroków, chciałem powiedzieć. Jeden z tych elementów, który bez wątpienia przyciąga do Europejskiej Nocy Literatury.
0: Czyli trochę być turystą we własnym mieście. A powiedz, jak to jest, że decydujecie, że akurat to będzie w tym roku ta dzielnica, a nie inna?
1: Co roku, i tutaj zaglądamy bardzo za kulisy organizacyjne, bo co roku zastanawiamy się nad tym, jakie osiedla już odwiedziliśmy i jakie inne doświadczenie moglibyśmy zaproponować tą kolejną edycją. Więc na przykład w zeszłym roku byliśmy tutaj bardzo niedaleko waszej redakcji, byliśmy na Ubinie i to osiedle, które od lat pojawiało się wśród życzeń naszych odbiorców, odbiorczyń, na to, gdzie Europejska Noc Literatury powinna się pojawić. Natomiast my byliśmy w takich innych kamienicznych okolicach na przestrzeni lat i chcieliśmy dać odbiorcom też trochę innego doświadczenia, więc ten Obin tak naprawdę, ponad Odrzu, które odwiedziliśmy w 2017 roku, musiał się naczekać niemal dekadę, żebyśmy się tutaj pojawili, a w międzyczasie byliśmy chociażby na takim blokowym Szczepinie. Więc chodzi bez wątpienia o różnorodność doświadczeń, ale też bierzemy pod uwagę, i to jest niezwykle istotne, żeby osiedle było w stanie zapewnić nam 10 lokalizacji, które są dostatecznie duże, bo powiedziałem już o tym, że w ostatnich latach to jest między 12 a 14 tysięcy osób, które pojawiały się na Europejskiej Nocy Literatury, co po prostu oznacza, że te lokalizacje, w których czytamy fragmenty książek, muszą pomieścić te momentami ogromne tłumy, więc tak minimum 100 miejsc w każdej z lokalizacji szykujemy dla naszych odwiedzających. W tym roku na Borku mamy też wyjątkowo wyjątkowo przyjemną, owocną współpracę z lokalną radą osiedla i to już też od kilku lat tu zdradzę kulisy się pojawia, że nie tylko nasi odwiedzający, ale też mieszkańcy, szczególnie ci mieszkańcy właśnie zrzeszeni wokół jakichś lokalnych stowarzyszeń czy rad osiedli, zwracają się do nas z pytaniem, czy nie chcielibyśmy ich w kolejnych edycjach odwiedzić. Kiedy my? I jeśli przejrzeć komentarze w mediach społecznościowych pod postami o tegorocznej edycji, to można tam już znaleźć kilka propozycji, gdzie moglibyśmy się pojawić w kolejnych,
0: w przyszłym roku. Bo to jest chyba też tak, że uczestnicy mają jakąś taką ankietę do wypełnienia po wysłuchaniu, tak? Tego fragmentu.
1: Tak. My bardzo poważnie podchodzimy do tego, żeby dowiedzieć się na koniec, jakie to było przeżycie, jakie to było doświadczenie, co moglibyśmy poprawić. Europejska Noc Literatury zresztą dla nas jest takim projektem dla Wrocławskiego Instytutu Kultury, w którym już od wielu lat staramy się rozwijać też jako organizator, jako instytucja. Jedna z takich ścieżek to jest właśnie badanie publiczności, to jest właśnie ankietowanie. Coś zresztą, co jest bardzo zapisane w naszym DNA, bo my w ogóle zajmujemy się rozwijaniem kompetencji i badaniami sektora kultury. Tutaj badamy publiczność Europejskiej Nocy Literatury. Ale druga taka ścieżka, którą staramy się rozwijać, to jest dostępność dla osób o szczególnych potrzebach i tutaj mamy dwie takie propozycje zawsze. Oprócz dostępności architektonicznej staramy się, żeby do większości miejsc można było na przykład wjechać na wózku. To mamy też dwie propozycje dla grup o szczególnych potrzebach, dla osób głuchych i dla osób z niepełnosprawnościami wzroku. To są spacery z jednej strony tłumaczone na polski język migowy, a z drugiej z audiodeskrypcją. To są spacery po osiedlu, które pozwalają je lepiej poznać, ale co najważniejsze, te spacery kończą się na czytaniach, które no właśnie, albo mają napisy dla tych osób, które czytania na żywo nie usłyszą, albo mają elementy audiodeskrypcji. Tutaj pojawia się ten element opowiadania o tym, na przykład jak wygląda czytający, który dla osób, które go nie mogą zobaczyć, czyta. Więc staramy się tutaj rozwijać na różnych polach, chociaż oczywiście trzonem tego wydarzenia jest czytanie literatury, wspólne przeżywanie czytania na żywo.
0: I to twoim zdaniem najbardziej przyciąga tutaj uczestników, czy są jeszcze inne elementy?
1: Myślę, że powiedzieliśmy już o jednym elemencie, czyli właśnie o tych lokalizacjach. Dużo mówiliśmy o osiedlach, na których się znajdowaliśmy w tym roku, o Borku. To bez wątpienia jest jeden z takich atraktorów dla publiczności. Ja zresztą też jestem osobą, która na co dzień zajmuje się przestrzenią miejską, zajmuje się architekturą, więc ten element jest dla mnie bardzo atrakcyjny, spacerowania i poznawania miejsca, które wydaje się dobrze znane, bo przecież przez te różne wrocławskie osiedla przejeżdża się w tą i z powrotem, odwiedza się przy różnych okazjach, a nagle widzi je się w zupełnie innym wydaniu. No ale mamy jeszcze oczywiście dwa filary Europejskiej Nocy Literatury i to jest przede wszystkim literatura w nazwie tego wydarzenia. Europejska literatura głównie, chociaż nie tylko. W tym roku wybierana przez Filipa Zawadę, ale co roku mamy kuratora bądź kuratorkę. W tym roku to Filip Zawada, wrocławski taki multidyscyplinarny twórca, bo trudno wręcz opisać. On się zajmuje tyloma...
0: Renesansowy.
1: Tak. Tyloma gatunkami, tyloma
0: dziedzinami.
1: Jest zarówno muzykiem, jak i pisarzem, jest też artystą wizualnym, fotografem. Dla nas wybrał książki, które wszystkie powiązane są hasłem wspólnota i będziemy się w tych 10 opowieściach, które będą czytane, przyglądać temu, jak te różne wspólnoty, jak to bycie razem, bycie wspólnie może wyglądać. Więc bez wątpienia to jest coś, co przyciąga pewnie większość naszej publiczności, ale muszę tutaj podzielić się tą anegdotą, że mamy taką grupę fanów Europejskiej Nocy Literatury, którzy czekają na ogłoszenie pełnej listy książek, bo co roku czytają wszystkie 10 książek, zanim wydarzenie się odbędzie, żeby dokładnie rozpoznać fragment, który będzie czytany później już na czytaniu. Mamy też takich odbiorców, i to jest dla mnie zawsze super ciekawe, którzy mają swoje ulubione punkty tego programu literackiego i na przykład 3 razy zostają na jednym czytaniu, żeby doświadczyć go w różnych odsłonach, bo jednak to jest czytanie na żywo, więc za każdym razem będzie trochę inna.
0: No i zaskoczyłeś mnie tutaj. To jakby ktoś chciał cofnąć czas.
1: No i jeszcze jest to, że można na tym czytaniu zostać 3 razy, bo może się chce tego głosu tak dłużej dłużej posłuchać.
0: Nasycić się.
1: I to jest ten trzeci filar, czyli te głosy Europejskiej Nocy Literatury to są znane głosy, bo aktorzy, aktorki znani z filmów, seriali, znani ze scen teatralnych. No i właśnie, czasami mamy w tej grupie swoich ulubieńców i może chcemy zostać z nimi na dłużej, ale całe wydarzenie jest tak zorganizowane, żeby dało się być we wszystkich miejscach, więc jeżeli ktoś chce, to jest w stanie odwiedzić wszystkie 10 miejsc i posłuchać wszystkich 10 fragmentów.
0: Zaznaczmy, że to jest tak, że każdy uczestnik dostaje mapę i po tej mapie może się poruszać, są oznaczone tam miejsca, w których odbywają się czytania i my decydujemy, gdzie się wybierzemy, czy właśnie chcemy 3 razy zostać w jednym miejscu, czy chcemy jak najszybciej zaliczyć jak najwięcej miejsc i wysłuchać jak najwięcej fragmentów książek, także tutaj jest taka duża dowolność.
1: Tak, zdecydowanie te mapy, jeżeli rozmawiamy w przededniu Europejskiej Nocy Literatury i oczywiście jutro na Borku, te mapy będą dostępne wszędzie, we wszystkich punktach i w punktach informacyjnych i we wszystkich punktach czytań, ale jeżeli ktoś chciałby się przygotować trochę wcześniej, to zapraszamy na stronę nocliteratury.pl, bo tam jest dostępna mapa online, mapa cyfrowa, która po prostu jest interaktywną częścią naszej strony, ale dostępny jest też plik PDF, który można sobie samodzielnie wydrukować. Przygotowaliśmy też mapę na Google Maps, czyli te punkty są rozpisane i można sobie w aplikacji, z której wiele z nas korzysta na co dzień, tą mapę wklikać, a no oczywiście poza tym mapki, których wydrukowane już mamy mnóstwo i jeżeli ktoś chciałby nas na przykład dzisiaj odwiedzić w Barbarze, głównej siedzibie Wrocławskiego Instytutu Kultury, to te mapy też już są tam dzisiaj dostępne.
0: Na najbardziej niecierpliwych.
1: Tak, więc można się przygotowywać już dzisiaj na ten jutrzejszy spacer.
0: Ja na koniec też chciałabym podkreślić właśnie, że to wydarzenie też odbywa się dzięki pomocy wolontariuszy, których chyba jest bardzo dużo, którzy teraz może już te mapki gdzieś tam przygotowują i rozdzielają w paczki.
1: Tak, tak, tak. Gdyby ktoś wczoraj zajrzał do naszego biura na pierwszym piętrze Barbary, to zobaczyłby te paczki, mapek i kartony, które będą już za chwilę wyjeżdżały do wszystkich miejsc czytań. Tak, wolontariusze to jest bez wątpienia niezwykle istotny element Europejskiej Nocy Literatury. Jest ich kilkadziesiąt osób, dokładnie nie pamiętam, wydaje mi się, że około 40-50 osób w tym roku pomaga nam w organizacji Europejskiej Nocy Literatury. Wspominaliśmy już wielokrotnie, to jest olbrzymie przedsięwzięcie, które dzieje się i bardzo chciałbym, żeby to wybrzmiało, bo to jest super istotne, że te 10 miejsc i 10 czytań odbywa się 10 razy w każdym z tych miejsc równolegle, więc tak naprawdę z perspektywy organizacyjnej to jest 10 małych wydarzeń, które się dzieje w tym samym czasie przez cały wieczór. Także bez pomocy tych wolontariuszy i wolontariuszek, którzy są z nami i tworzą z nami tą wspólnotę, tą tytułową wspólnotę, bo tak naprawdę stajemy się jednym dużym zespołem, jednym dużym organizmem, który na ten jeden wieczór zanurza się w literaturze, to by się nie udało.
0: Czyli taka konstelacja przedsięwzięć, które kręcą się wokół literatury,
1: tak,
0: można powiedzieć. Bardzo Ci dziękuję, Kuba, a wszystkich słuchaczy, słuchaczki zapraszamy bardzo gorąco do tego, żeby odwiedzić nie tylko stronę Europejskiej Nocy Literatury, ale jutro być tam razem z nami.
1: Zapraszamy serdecznie.

0: 40 minut po godzinie 10, czy też 20 minut pozostało do godziny 11. Wracamy jeszcze raz na filmowy szlak dolnośląski. Przypominam, że ta audycja Wakacje na Dolnym Śląsku, która już jutro na naszej antenie, nie sposób nie wspomnieć o Dobrzykowicach, najsłynniejszym polskim podwórku. Dwa domy, dwa podwórka i jeden płot. Ten plener z filmowej trylogii Sami Swoi Sylwestra Chęcińskiego na zawsze wpisał się w historię polskiej kinematografii. Chyba wiecie, o co tutaj chodzi. Co ciekawe, dobrzykowicki plener filmowy to przede wszystkim podwórka. Mówi o tym Jerzy Dalecki, kustosz filmowego domu Kargula.
1: Znajdujecie się rzeczywiście na podwórku filmowym Kargulowym. W tym miejscu była realizacja m.in. trylogii pana Chęcińskiego, Sami Swoi, Nie ma mocnych, kochaj albo rzuć. Dlaczego mówię o podwórku, a nie mówię o domu jako domu, bo dom ogólnie nie był wynajmowany na potrzeby realizacji trylogii pana Chęcińskiego. Tak naprawdę podwórka były wynajmowane. Podwórko, na którym jesteśmy, czyli filmowe podwórko Kargulowe oraz za moimi plecami podwórko Pawlakowe. Wszystkie sceny podwórkowe oraz część scen realizowanych w pomieszczeniach gospodarczych były realizowane u nas. Natomiast sceny domowe, ani w domu, nazwijmy to Kargulowym, oraz w domu, nazwijmy to Pawlakowym, nie były kręcone tutaj. Wszystkie sceny wewnątrz pomieszczeń były realizowane w atelier filmowym. Tam były przygotowywane scenografie i tam były realizowane podwórka.
0: W filmowym domu Kargula w dalszym ciągu pielęgnowana jest pamięć o samych swoich. Działa tam Izba Pamięci, którą założył tata pana Jerzego.
1: Państwo jako osoby chcące zobaczyć to miejsce przyjeżdżacie tutaj od 26 lat już. Najpierw ojciec mieszkał tutaj i on z uwagi jeszcze na to, że jego pochodzenie również, jego korzenie były w tym miejscu, skąd przybyły dwie filmowe rodziny, czyli jeszcze z Zabuga, i bardzo lubił to miejsce i lubił państwa przyjmować. Ja z uwagi na to, że też lubię to miejsce i jakby z siły rozpędu też państwo jesteście tutaj przyjmowani. Wielu was przyjeżdża i wiele osób, które tu przyjeżdża z dużą nostalgią i z dużymi wspomnieniami opowiada o filmie i o wrażeniach, jakie on im przyniósł kiedyś i jakie przynosi w dniu dzisiejszym.
0: A ciąg dalszy, nie tylko o tym podwórku w Dobrzykowicach, ale o wielu, wielu innych lokalizacjach na Dolnym Śląsku posłuchacie już jutro. To i będzie audycja Wakacje na Dolnym Śląsku i będziemy przemierzać Dolny Śląsk szlakiem filmowym, ruszać tam, gdzie nie sięga wzrok.

Kilka minut pozostało do godziny 11 w naszych mediach społecznościowych, a konkretnie w relacji prowadzimy konkurs. Do rozdania jest całkiem fajna książka, już mówię. To Encyklopedia Larousa. Dlaczego? Jak 500 pytań i odpowiedzi. Tam możecie zobaczyć, jak ona wygląda. I wystarczy odpowiedzieć na pytanie, kto ostatnio zadał wam jakieś pytanie, które was zaskoczyło. Tutaj naprawdę jest bardzo dużo pytań i odpowiedzi na te pytania. Przeróżne. Do czego podobny jest surowy diament? Czy pod ziemią są jeszcze złoża ropy? I tych pytań jest bardzo dużo. Myślę, że zaspokoi to ciekawość niejednego małego odkrywcy, albo tego troszeczkę większego. Bardzo ładnie wydana jest to publikacja i otrzymaliśmy ją od naszej księgarni, od wydawnictwa. Chcielibyśmy,

żeby trafiła do kogoś, kto od tych pytań już ma pełną głowę i chciałby znaleźć odpowiedzi. Jeśli chcecie wziąć udział w konkursie w mediach społecznościowych, wystarczy wejść na naszego Facebooka, Instagrama, tam w relacji właśnie jest taka bramka z możliwością wpisania swojej odpowiedzi, albo możecie do nas napisać 7148. Zaczynamy od słowa rodzina, a potem wystarczy odpowiedzieć na pytanie, wystarczy odpowiedzieć nam, kto ostatnio zaskoczył was swoim pytaniem. Jakim pytaniem ktoś ostatnio ciebie zaskoczył konkretnie? 7148, zaczynamy od słowa rodzina, a ta encyklopedia tutaj czeka. Jeśli jesteście ciekawi, jak ona wygląda, odsyłam na nasze media społecznościowe.

0: Radio Rodzina. Więcej słońca.
1: Cybersłużby zatrzymało mieszkańca Lubelskiego po wpisie internetowym. Dlaczego? O tym za chwilę. Ministerstwo Klimatu i Środowiska podsumowało działanie systemu kaucyjnego. Iga Świątek zagra o finał turnieju w Cincinnati. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Cybersłużby zatrzymały 23-latka, który planował zamach terrorystyczny na czołowych polskich polityków. Funkcjonariusze z Krakowa namierzyli mieszkańca Lubelskiego na grupie internetowej o broni palnej. Mężczyzna przyznał się do wpisu, potwierdza prokurator Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
2: Dokładnej treści tego wpisu nie mogę Państwu przedstawić, natomiast z jego treści wynikało, iż jest on niezadowolony z rządów duopolu, jak to określił, czyli rządów, które są prowadzone od kilkunastu lat w Polsce i w związku z tym planuje przeprowadzenie zamachu na czołowych polityków dwóch największych partii politycznych mających największe poparcie społeczne i zachęca innych uczestników grupy, na której pojawił się ten wpis, do zorganizowania zamachu.
1: Sąd aresztował mężczyznę na 30 dni. Śledczy czekają obecnie na opinię biegłych psychiatrów na temat jego poczytalności. Mężczyźnie grozi do 20 lat więzienia. Ministerstwo Klimatu i Środowiska podsumowało działanie systemu kaucyjnego w naszym kraju. Wiceminister Anita Sowińska poinformowała, że do końca lipca bieżącego roku zebrano 3 200 milionów opakowań do recyklingu.
3: Przypomnę, że na koniec czerwca to było 2,3 miliarda, czyli przez sam lipiec zebraliśmy 900 milionów opakowań, co jest kolejnym rekordem. Te 3,2 miliarda opakowań trudno sobie wyobrazić, bo to jest naprawdę duża liczba. Natomiast przeliczyliśmy to na liczbę mieszkańców, co dało nam wynik 86 opakowań przeciętnie na każdego Polaka.
1: Obecnie 29% wszystkich punktów zbiórki stanowią automaty. Mimo że jest ich wciąż stosunkowo niewiele, to właśnie w nich zebrano 88% zwróconych opakowań.
0: Wiadomości ze świata sportu.
1: Iga Świątek zagrała finał w Cincinnati. Najlepsza polska tenisistka, jak i jej kibice nie tak wyobrażali sobie starcie z Jeleną Rybakiną. Kazaszka, która miała szansę na zostanie pierwszy raz w karierze numerem 1 kobiecego tenisa, po pół godzinie walki z powodu kontuzji musiała zejść z kortu. Mecz śledził Błażej Kulesza.
4: Tak jak w meczu obu pań przed tygodniem, w finale w Toronto Polka świetnie zaczęła. W drugim gemie przełamała rywalkę, ale po 28 minutach zaczęły się problemy Rybakiny. Nie czekała do końca gema, w jego trakcie poprosiła już o pomoc medyków. Potem jeszcze próbowała zaserwować, ale gdy łydka znów dała o sobie znać, postanowiła spotkanie przerwać.
5: Łydka miała już zatejpowaną od kilku meczów, więc w pewnym sensie nie wiemy, co się dzieje po drugiej stronie siatki.
4: Tak mówiła Iga Świątek tuż po meczu w wywiadzie dla magazynu Tenis Klub.
5: Faktycznie mi się grało bardzo dobrze i na tym się skoncentrowałam, żeby wykorzystać każdą okazję, bo przeciwko takim przeciwniczkom no, trzeba od początku narzucić ten wysoki poziom.
1: Jutro Iga Świątek zagra o finał, a jej rywalką będzie Amerykanka Jessica Pegula.
0: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Cały czas rośnie liczba śniętych ryb w kanale Gliwickim. Od soboty wyłowiono ich tam ponad 3 tony. Wśród nich karpie, karasie, leszcze i sandacze. Trwa walka o ochronę zbiornika Dzierżno-Duże blisko kanału Gliwickiego, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
6: Podwyższyliśmy istniejące zastawki tego jazu, tak aby uniemożliwić ewentualne przedostawanie się wody z kanału właśnie do zbiornika, a tak mogłoby się wydarzyć w sytuacji na przykład intensywnych opadów deszczu.
1: Zbiornika przed złotą algą bronią również sami wędkarze, układając worki z piaskiem.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
8: Pogoda zaskakuje. 4 minuty po godzinie 11. Teraz pięknie i słonecznie. Naprawdę, na Ostrowie Tumskim nie ma niemal żadnej chmury. 24 stopnie we Wrocławiu, ale chmury mają się pojawić i wieczorem ma popadać, a nawet może być burzowo. We Wrocławiu ciśnienie atmosferyczne wciąż niskie, wieje delikatny wiatr, a jakość powietrza dobra. W pozostałej części Dolnego Śląska również deszczowo, zwłaszcza w południowej części województwa.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
9: Radio Rodzina.
10: Radio Rodzina.
9: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
8: A przy mikrofonie Judyta Eksner. Dzień dobry wszystkim, jestem z wami do godziny 12. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Optymisty.

0: Już 17 minut po godzinie 11. Dzisiaj, w piątek, rozpoczynają się prace przy rozbudowie ulicy Chrzanowskiego. Inwestycja obejmie blisko 650-metrowy odcinek od Wincentego Pola do Filomatów. Ulica uzyska nową nawierzchnię, chodniki oraz przebudowaną infrastrukturę podziemną, co poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. Jak informują wrocławskie inwestycje, w pierwszym etapie nie będzie możliwy wjazd na ulicę Chrzanowskiego od strony ulicy Wincentego Pola. Wraz z postępem robót wprowadzane będą kolejne zmiany w organizacji ruchu na odcinku od Wincentego Pola do ulicy Filomatów. To inwestycja, na którą mieszkańcy długo czekali. W jej ramach przebudowany i rozbudowany zostanie blisko 650-metrowy odcinek ulicy Chrzanowskiego, mówi Bartosz Nowak, wiceprezes spółki.
1: Ulica Chrzanowskiego to droga szutrowa z dziurami, która prowadzi do posesji, natomiast stanie się to droga osiedlowa, przystosowana do potrzeb mieszkańców, z nasadzeniami, z gospodarowaniem wód opadowych, także zmieniamy oblicze Chrzanowskiego. Harmonogram prac jest bardzo prosty, to będą miesiące realnie na budowie. Zaczynamy od prac rozbiórkowych, tak aby ten teren wyrównać. Mieszkańcy będą musieli mieć zapewniony dojazd do swoich posesji, nie tylko oni, jak i również służby ratunkowe. W tym wszystkim mieszkańcy będą informowani na bieżąco i będą w tym procesie, także tutaj mamy zawsze dobre doświadczenia.
0: Po zakończeniu prac na pewno wzrośnie komfort przemieszczania się w tamtym obszarze. Zakończenie prac planowane jest na pierwszy kwartał 2027 roku. Koszt inwestycji to ponad 11 milionów złotych. Szczegóły na naszej stronie internetowej w zakładce Wrocław.
2: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina. Bo ła-

To dzień lata, ale już wcale nie tak gorącego, to już zmierzch lata, można powiedzieć. 30 minut po godzinie 11, już teraz zapowiadamy zbliżające się na naszej antenie intencje. Od godziny 11.45 możecie łączyć się z nami telefonicznie, wystarczy wybrać numer 71 322 2022. Nieprzerwanie możecie także do nas wysyłać SMS ze swoimi intencjami, prośbami. 71 48, zaczynamy od słowa intencje. Zapraszam do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina, a już powoli będziemy także zmieniać charakter muzyczny na naszej antenie, przygotowując się do intencji.

Na antenie Radia Rodzina rozpoczynają się intencje. Zapraszamy do tego, by do nas dzwonić. 71 322 20 22. Możecie także wysyłać swoje intencje SMS-owo na numer 7148. Wiadomość poprzedzamy słowem intencje. Zapraszam do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina.

0: Mamy pierwsze połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Dobrze, chciałabym, żeby się wyszło, żeby się animację, czy być Jezusem. Ale chciałam prosić Boga o błogosławieństwo na terenie bogańskim, że liczy wolenników na żyjących i nas umarłych, ale to wszystkich zapomnę, przyjaciół swojego świata. Dziękuję.
0: Przyłączamy się do tych wszystkich intencji i pozdrawiamy naszą słuchaczkę.

0: Jest z nami kolejny słuchacz. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, Jurek, parafia Miłosierdzia Bożego Brzeg. Proszę modlitwę i wszelkie łaski Boże za stawicę Mateńki Bożej Szkapleżnej z Góry Karmy dla mojej małżonki Barbary, Eli, mojej szwagierki, mojego brata Tadeusza, mojego syna Dariusza i synową Bożenkę. Proszę Marię i Jezusa o opiekę i opatrzność Bożą dla mojej kochanej wnusi Martyneczki i kochanego wnuczka Mateuszka. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla naszych księży z parafii Miłosierdzia Bożego, wspaniałego księdza proboszcza Marcina, księdza Mateusza, księdza Huberta oraz księdza Przemysława. Proszę także o modlitwę o powrót do zdrowia dla maleńkiej Klary i Renaty. Dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Rodzina, wyłącznie biorę łas Boży za modlitwę za zastępcę świętego Krzysztofa za nas kierowców, a szczególnie pani Marii z parafii Aszkoty. Za wieloletnią modlitwę za pielgrzymów i podróżujących jestem panią bardzo wdzięczny i pamiętam o pani w codziennej modlitwie. Nie zawiodę, bo mam za co dziękować. Pozdrawiam całą redakcję kochanego Radia Rodzina. Słucham was od 13 lat niemal codziennie, jeśli tylko czas na to pozwoli. Oraz pozdrawiam szczególnie panią, która w tej chwili przyjmuje intencje oraz wszystkich, którzy nas słuchają, dziękując Panu Bogu za jego dobroć i łaskę. Bóg zapłać za modlitwę. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem, panie Jurku, bardzo dziękujemy za te pozdrowienia. Przyłączamy się do wszystkich intencji i pozdrawiamy, życząc miłego dnia.

Dotarło już do nas kilka wiadomości. Pierwsza z nich: proszę o modlitwę za córkę Aleksandrę, o Boże prowadzenie i opiekę Matki Najświętszej i uratowanie relacji.

A teraz jak co dzień do godziny 12 trwają intencje, możecie łączyć się z nami telefonicznie we wspólnej modlitwie. 71 322 20 22, to numer, jaki należy wybrać. Czekamy także na wasze wiadomości. Wysyłajcie je pod numer 71 48, w treści wpisując intencje.

0: Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże, mówi Barbara. Chcę się dzisiaj pomodlić w intencji zmarłej naszej sąsiadki Ani i jej wcześniej zmarłego męża. A osobiście chcę podziękować Matce Przenajświętszej za jej stawiennictwo w naszych różnych ważnych sprawach rodzinnych. Dziękuję bardzo Matce i proszę o dalszą opiekę. Modlę się jeszcze za wszystkich zmarłych z naszych rodzin, z rodziny męża i mojej, bliższych i dalszych krewnych. O niebo dla wszystkich zmarłych. Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie Radio Rodzina. Dziękuję pięknie, że jesteście.
0: Szczęść Boże, my również pozdrawiamy i bardzo dziękujemy za takich słuchaczy. Miłego dnia.

0: Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże, chciałem dzisiaj prosić o modlitwę w intencji szczęśliwej podróży i powrotu. Również o modlitwę za osoby chore i w intencji Panu Bogu wiadomej. Dziękuję i pozdrawiam.
0: Bardzo dziękuję.

Napłynęło do nas troszeczkę wiadomości. Pierwsza z nich: Boże, uwolnij wszystkich uzależnionych emocjonalnie od rodziców, aby mogli ze spokojem zacząć swoje dorosłe życie i bycie w związku z drugą osobą. Jezu, ufam Tobie.

Modlitwę o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej Dobrej Rady i powrót do zdrowia po zabiegu dla Andrzeja prosi słuchacz Tomasz.

Proszę o modlitwę za mojego syna Romana, o potrzebne łaski, zdrowie oraz jego i Karoli nawrócenie oraz żeby przyjęli sakrament małżeństwa. To treść kolejnej wiadomości.

intencje na antenie Radia Rodzina dobiegają końca. Bardzo dziękuję za wszystkie połączenia telefoniczne, za wszystkie wiadomości, które otrzymaliśmy, za wspólną modlitwę i taką łączność duchową, jaką macie z nami, drodzy słuchacze. Zapraszam do tego, by z nami pozostać teraz w modlitwie południowej. Czas na Anioł Pański na antenie Radia Rodzina, a ja bardzo dziękuję za wspólny czas.

Wybiła godzina 12, zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. O łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencji wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencjach Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę.

0: Mówi o głupocie. Za chwilę młody mężczyzna o wpisie, po którym go zatrzymano. Małopolska ucierpiała wskutek burz. Polska misjonarka i Caritas pomagają w Boliwii. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Przyznał się w krakowskiej prokuraturze do wpisu, zapewnił, że wynikał on z głupoty i nie chciał nikogo skrzywdzić. 23-latek z Lubelszczyzny zatrzymany przez cyberpolicjantów w związku z nawoływaniem do przygotowywania zamachu na czołowych polskich polityków. Mikołaj T. miał wyrażać niezadowolenie z wieloletnich rządów. Tu cytat politycznego duopolu. Wpis zamieścił na internetowej grupie o tematyce broni palnej. Grozi mu do 20 lat więzienia. Połamane drzewa, zerwane linie energetyczne, uszkodzone dachy i lokalne podtopienia. Strażacy od nocy usuwają skutki gwałtownych burz, które przeszły przez Małopolskę. Najmocniej żywioł uderzył w powiat myślenicki. Szczegóły zna Katarzyna Młynarczyk.
1: Tylko tam strażacy do zdarzeń wyjeżdżali ponad 100 razy w całej Małopolsce. Do późnego wieczora mieli ponad 200 zgłoszeń. Wiatr łamał drzewa i zrywał dachy, mówi Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej.
2: Wśród najbardziej charakterystycznych zdarzeń odnotowano zerwanie dachu o powierzchni około 140 metrów kwadratowych z budynku mieszkalnego w Dobczycach.
1: Uszkodzonych zostało też kolejnych 11 dachów, m.in. szkoły i budynków gospodarczych. W powiatach wadowickim i krakowskim strażacy usuwali drzewa z dróg, zabezpieczali zerwane linie energetyczne i wypompowywali wodę z zalanych posesji.
0: Dziś wieczorem, w nocy i rano burze oraz ulewy możliwe w 4 województwach w zachodniej połowie kraju. Chodzi o cały Dolny Śląski, Kujawy, większość Wielkopolski i niektóre powiaty lubuskiego. Wydano dla tych regionów alerty 1. i 2. stopnia. Ponad 120 dzieci otrzymuje pomoc w ośrodku polskiej misjonarki w Boliwii. Są wśród nich uczniowie z trudnościami w nauce, w spektrum autyzmu i z ADHD. Placówka wspierana przez Caritas Polska działała w Oruro na wysokości blisko 4000 metrów nad poziomem morza. Siostra Joanna Olszewska wyjaśnia, dlaczego przygotowanie miejscowych pracownic do opieki nad tymi dziećmi staje się coraz pilniejsze.
3: Założyłyśmy ośrodek, bo taki jest nasz charyzmat, żeby pomóc tutejszym dzieciom z ulicy. Natomiast dzisiaj już odpowiadamy na potrzeby społeczności. Pojawia się więcej tych rodzin, więc ja rozmawiam z tymi dziewczynami, które ze mną pracują, że trzeba by było się wykształcić. Trzeba by było po prostu poszerzyć swoją wiedzę o to, jak się pracuje z takim dzieckiem, bo gdzie ci ludzie mają pójść? Jeżeli w szkołach publicznych przymusza się ich wręcz do opuszczenia szkoły.
0: Centrum obejmuje opieką dzieci z około 60 rodzin, często żyjących z dnia na dzień. Dzięki środkom Caritas Polska siostry szkolą miejscowy personel. Pokrywają koszty dojazdów i materiałów oraz prowadzą salę stymulacyjną. I głupie, i niebezpieczne żarty, których ofiarą padły samorządy. Chodzi o wygenerowane przez sztuczną inteligencję zdjęcie pumy. Tak było m.in. w Ostrołęce, gdzie policja natychmiast ruszyła do akcji, mówi Tomasz Żerański z komendy w Ostrołęce.
4: Bardzo szybko ustalili autora tego zdjęcia. Okazało się, że to był, jak on to określił, głupi żart.
0: Trochę inaczej sytuacja wyglądała w okolicach Wałbrzycha. Tam okazało się, że sfabrykowane zdjęcie pumy trafiło na strony Nadleśnictwa Świdnica. Niemniej sami leśnicy mówią, że otrzymali też inne doniesienia o drapieżniku, więc jego obecności w okolicy nie można wykluczyć.
5: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury. Piękno miłości. Modlitwy i medytacje ze świętą Joanną Beretą Mollą. Autorstwa Pauliny Małoty. To książka inspirowana życiem świętej Joanny Berety Molli, łącząca modlitwy, medytacje i rozważania z myślą o codziennej duchowości. Publikacja ma pomagać spojrzeć na zwykłe życie, obowiązki, pasje i pracę jako na drogę do świętości, a jednocześnie jest kierowana także do osób wspierających ruchy pro-life. Książka może służyć jako duchowe wsparcie dla rodzin oraz osób szukających głębszej, spokojnej lektury modlitewnej. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
6: Czas na prognozę pogody, a tutaj same dobre informacje, przynajmniej jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień. Dziś możemy zobaczyć na termometrach nawet 27 stopni, co bardzo cieszy. Delikatny wiatr, wiem, bo jechałem rowerem i to czułem. Jeśli chodzi o chmury, one od czasu do czasu się pojawią. Miało przelotnie popadać. W tej chwili synoptycy przewidują, że wieczorem, czemu nie, 19-20, nawet jakaś mała burza może się przytrafić. Jutro zdecydowanie chłodniej, więc dziś cieszmy się ciepłym powietrzem. W sobotę tylko 20 stopni, w niedzielę też tylko 20 stopni i jeszcze w sobotę może króciutko deszczyk przelotnie popadać. Bruno Mars na początek tej godziny. Maciej Staniak, zapraszam serdecznie.

No i ręka do góry, komu udało się wysłuchać ten utwór bez chociaż raz zrobienia chłopaki. Chociaż raz trzeba było zrobić w refrenie. Ja przynajmniej tak mam jakąś słabość przy tej piosence. Zresztą niektóre takie utwory są, które wywołują u nas, że mimowolnie zaczynamy sobie podśpiewywać albo coś tam w refrenie dodawać. 32 minuty po godzinie 12. Są też takie osoby, ja mam coś takiego czasami w sobie, czasami mówię, że przyciągam innych, że oni chcą przyjść do mnie. Ja byłem jakimś barmanem i to właśnie chyba o to chodziło. Nie wiem, skąd mi się to wzięło, że ludzie do mnie przychodzili i opowiadali mi różne historie. Dzisiaj sobie czekam na pociąg i ewidentnie pan tam sprzątali tam te kosze na śmieci, coś tam ogarniali. Pan się po prostu przysiadł, bez żadnych tam ceregieli. A co tam, a gdzie jedziesz, a co słychać, a co robisz, a jak tam, a po co, a na co, a komu. Ale tak bardzo sympatycznie, no to porozmawialiśmy sobie. Miło i sympatycznie było porozmawiać. Po czym pan konduktor w pociągu też jakoś wyjątkowo rozmowny był. A może bilecik miesięczny na rowerek pan sobie życzy, a może pan by sobie, a gdzie pan jedzie, a pan tu wysiada, ale do Wrocławia pan jedzie, a później pan jedzie rowerem, ale fajnie i tak dalej, i tak dalej. Więc są takie osoby, których nie sposób czasami ominąć, ale wiecie co, bardzo to miło, jak ktoś robi to z uśmiechem i życzliwie, to mam wrażenie, że dobrze się można bawić. O, przepraszam, żona dzwoni.

To jedna z tych piosenek, które moja mama nazywa pod nóżkę, bo faktycznie nóżka pod stołem chodzi. Karen Ramirez, Looking for Love na antenie Radio Rodzina. 11 minut i będziemy mieli godzinę 13. Po raz kolejny jestem wabiony i kuszony przez pałac Marianny Orańskiej. Jeden z najpiękniejszych na Dolnym Śląsku, który jest cały czas u mnie w głowie, żeby go zobaczyć i odwiedzić i poznać na własne oczy, bo już parę osób

dla turystów udostępniona i zachęca jak najbardziej tym, żeby go zobaczyć. A na koniec jeszcze ciekawostka, otóż ten pałac, no, budowany przez ładnych 20, bodajże czy 30 lat, kosztował dokładnie, uwaga, nie tam, że tam coś w markach, w milionach i tak dalej, nie, dokładnie 3 tony złota. Przyszedł facet, powiedział, o, bardzo fajne plany, bardzo ładny pałac, ja pani to wybuduję, proszę bardzo, 3 tony złota mi pani daje i do roboty się biorę, po prostu od poniedziałku taka fucha fajna się trafiła. Serio, 3 tony złota.

0: Ciała ofiar katastrofy autokaru na Węgrzech w przyszłym tygodniu sprowadzone zostaną do Polski. Błysk i odgłos wybuchu, zagadkowa sprawa na torach na Lubelszczyźnie. Będzie też o najpopularniejszych imionach dla dzieci w minionych miesiącach. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Na przyszły tydzień planowane jest sprowadzenie ciał ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech, informuje krośnieńska prokuratura. Potem planowana jest sekcja zwłok. Śledczy dysponują listą 12 pasażerów, którzy ponieśli śmierć w katastrofie. Nie ma wśród nich nieletnich.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Elementy kabli znalezione przy torach w Białce Kolonii. Jednocześnie maszynista miał słyszeć jakiś wybuch. Wracamy do doniesień z Lubelszczyzny. Wczoraj do późnych godzin wieczornych na miejscu trwały oględziny i analizy z udziałem Policji, Wojska i ABW. Jak mówi nadkomisarz Anna Kamola.
2: Te wstępne wykonane oględziny nie ujawniły żadnych śladów po materiale wybuchowym. W wyniku sprawdzenia również torowiska nie stwierdzono żadnych uszkodzeń torów. Obecnie czynności prowadzone są wstępnie w kierunku artykułu, który dotyczy sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia powszechnie niebezpiecznego.
0: Prokuratura powołała biegłego, który ma zbadać stan lokomotywy. Na zabezpieczonym w niej monitoringu widać wyraźnie jakiś rozbłysk. Śledczy muszą ustalić, czy ta awaria bezpośrednio w pojeździe, czy coś innego. Lubimy zaoszczędzić na wakacjach. Oferty Last Minute pojawiają się krótko przed terminem wyjazdu, a ich dostępność może szybko się zmieniać. Zanim zapłacisz, sprawdź cenę końcową i warunki oferty, przypomina Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
3: Komunikaty został ostatni pokój, inni też oglądają. Czy liczniki kończącej się promocji mogą jednak skłaniać do pośpiechu? Taki komunikat może być prawdziwy, ale nie powinien skłonić do pochopnej rezerwacji. Atrakcyjna cena widoczna na początku rezerwacji nie zawsze jest kwotą, którą ostatecznie zapłacisz.
0: Warto też zwrócić uwagę, czy jest możliwość anulowania rezerwacji, jakie są warunki. Sprawdź dokładną datę i godzinę, do której możesz zrezygnować bez kosztów oraz wysokość opłaty pobieranej po upływie tego terminu, radzi Tomasz Chrustny. Znamy najpopularniejsze imiona dla dzieci nadawane w pierwszym półroczu tego roku. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało dane. Z rankingiem zapoznała się Justyna Stolfik-Binda.
4: W zestawieniu najpopularniejszych imion dla dziewczynek bezapelacyjnie prowadzi Zofia. To imię nadano aż 2166 razy. Na podium znalazły się także Zuzanna oraz Maja. W porównaniu z poprzednim półroczem doszło jednak do kilku istotnych zmian. Hanna awansowała z 5 na 4 miejsce, wyprzedzając Laurę. Oliwia i Pola również zanotowały wzrost popularności, a Antonina, która jeszcze niedawno była poza pierwszą dziesiątką, teraz zamyka czołówkę. Wśród chłopców najczęściej wybieranym imieniem pozostaje Nikodem, który zdobył aż 2665 wskazań. Na drugim miejscu uplasował się Antoni, a na trzecim Jan, który wyprzedził Leona. W pierwszej dziesiątce nie zabrakło również takich imion jak Franciszek, Aleksander, Ignacy, Stanisław, Jakub i Mikołaj.
0: Z danych Ministerstwa Cyfryzacji wynika też, że najczęściej nadawane drugie imiona to te o silnych rodzinnych konotacjach. Wśród chłopców najczęściej wybierane są Jan, Piotr i Józef, natomiast wśród dziewczynek Maria, Anna i Zofia.
5: Reklama. Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
6: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
7: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
8: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę. Czytała Krystyna Czubówna.
9: Do Rzymki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego 29 i 30 sierpnia Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Rokiczanka. Zapraszamy.
10: Reklama.
11: 6 minut po godzinie 13, piątek, 21 sierpnia, za oknami naprawdę cieplutko, 28 stopni, przekroczyliśmy te 27 prognozowane. Sporo słońca, ale chmury się pojawią, niestety między godziną 19 a 21 spodziewajmy się we Wrocławiu przelotnych burzy z piorunami. Sobota i niedziela, sporo słońca, ale chłodniej, tylko 20 stopni i niestety również w sobotę małe, delikatne, przelotne opady deszczu mogą się przytrafić. Na cieplejsze dni trzeba będzie poczekać mniej więcej do wtorku, środy.

0: Tak czasami też się śpiewa, który tam nie za bardzo zna tekst, ale lubi piosenkę. 14 minut po godzinie 13 w Radiu Rodzina. Czas na przegląd prasy katolickiej. Zapraszam już szybciutko.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Piątkowe popołudnie to dobra okazja, aby sięgnąć do prasy katolickiej. Tygodnik Katolicki Niedziela w tym tygodniu ma tytuł Czy śluby jasnogórskie zmieniły Polaków? I zapraszamy do rozmowy z ojcem Samuelem Pacholskim, Paulinem, w artykule pod tytułem Te śluby przeorały naszą świadomość. I tu cytat. Kardynał Wyszyński zaprogramował nam pracę w sanktuarium na długie dziesięciolecia. W 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu rozmawiamy z ojcem Samuelem Pacholskim i między innymi wśród pytań pada, co śluby jasnogórskie dały Polsce, bo jest to, myślę, też pytanie bardzo ważne, bo ono wskazuje nam też pewnego rodzaju drogę, którą Polacy przez te lata przeszli. Teraz przejdźmy dalej do działu wiara. Dekalog krok po kroku jest przez nas omawiany na łamach niedzieli. I teraz zadajemy sobie pytanie, przysięgać, nie przysięgać? Taki właśnie tytuł ma artykuł księdza Janusza Lekana. I on mówi tak, emocje wpływają na nasze zwracanie się do Pana Boga. Czy możemy je kontrolować? Czy przysięga to jest to samo co ślub? I tutaj zwracamy się w kierunku przykazania Bożego, mówiącego o tym imieniu Pana Boga i szacunku do Niego, bo chyba najczęstszy grzech, brak szacunku dla imienia Bożego, no właśnie jest przyczyną tego, że no nie dzieje się dobrze. Ale nie będę tutaj zdradzał też szczegółów tego artykułu. Zachęcam do lektury, strona 14 i 15. I jeszcze jeden artykuł z Niedzieli Ogólnopolskiej. Ocenie wiary. Jeszcze kilkanaście lat temu deklaracja jestem katolikiem nie budziła większych emocji. Dziś coraz częściej wystarczy powiedzieć, że chodzi się do kościoła, broni życia, czy kieruje się w życiu Ewangelią, by usłyszeć słowa, jak można być tak zacofanym. Więcej w materiale na stronie 22 i 23. Oczywiście jest podana ta różnica na przykład między krajami, gdzie są chrześcijanie prześladowani, adekwatnie do naszej ojczyzny, ale tutaj chodzi zupełnie o inny problem. Więcej właśnie przeczytajmy w tym artykule Niedzieli Ogólnopolskiej. Teraz przejdźmy do naszego dodatku wrocławskiego i 15 sierpnia było bardzo wiele wydarzeń, w tym obchodziliśmy po raz kolejny święto Wojska Polskiego i między innymi homilię w kościele garnizonowym wygłosił ksiądz pułkownik Janusz Radzik, który między innymi w swoim słowie do żołnierzy garnizonu Wrocław powiedział: życzymy, byście od arsenału polskiej armii dokładali to, co w języku wojskowym określa się mianem morale. Więcej na stronie pierwszej naszego dodatku wrocławskiego. Strona druga i trzecia to wydarzenia z terenu archidiecezji wrocławskiej. Też wracamy do wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, ponieważ tych wydarzeń było dużo, były także piesze pielgrzymki. A na naszej rozkładówce o domu dla młodych i jak zaznacza ksiądz Piotr Rozpędowski, diecezjalny duszpasterz młodzieży, tutaj każdy jest ważny. I ksiądz Piotr podkreśla, że to nie ma być kolejna instytucja, ośrodek, ale prawdziwy dom, bezpieczna przystań dla młodych. I jak to miejsce się rozwija i jest przygotowane przez ludzi młodych dla ludzi młodych. Więcej na stronie 4 i 5, a to wszystko dzieje się przecież w centrum samego Wrocławia na Ostrowie Tumskim. Trwają wakacje, więc trwamy w naszym wakacyjnym cyklu Kamienie w Biblii, część 8, tym razem o perłach. A perły należą do najbardziej niezwykłych kamieni szlachetnych. Zatem nie pozostaje nic innego, jak zachęcić do sięgnięcia po Tygodnik Katolicki Niedziela i zachęcić do tego, aby odwiedzać też nasze media społecznościowe. Staramy się tam w miarę możliwości na bieżąco informować o tym, co najważniejsze. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Rodzina, sympatyków, czytelników Tygodnika Katolickiego Niedziela. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
2: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.

zespołu America, Hall Sweet No Name. 34 minuty po godzinie 13. Przypomnę, że wciąż mamy wakacje. Jeszcze proszę tych dzieci tak strasznie nie straszyć szkołą. Jeszcze można przez 9 dni mieć totalną labę. Owszem, ja też mojego gonię, żeby nie spał do 14.30, bo to już był jego rekord i to już trochę przegiął. Ale oczywiście dajmy jeszcze im też pobawić się i wypoczywać. A przy okazji sami korzystajmy jeszcze z wakacji, bo całkiem sporo fajnych rzeczy się dzieje. Przypomnę, piątek, sobota, niedziela, czyli dziś od godziny 16 Gastro Miasto na Dunikowskiego. Piękna pogoda, żal nie skorzystać. A w niedzielę, ja też się chyba wybiorę w końcu, przyjadę specjalnie po letnie koncerty chopinowskie, przypomnijmy, w Parku Południowym pod pomnikiem Chopina. Tak, mamy taki pomnik. O godzinie 17, około chyba 45 minut trwa taki koncert i zapowiada się naprawdę po raz kolejny bardzo nieprzyjemnie i fajnie. Są leżaczki, można sobie przynieść swoje jakieś krzesełko czy kocyk i w pięknym okolicznościach przyrody posłuchać wspaniałej muzyki. Więc korzystajmy z tych wakacji ostatnich dni, korzystajmy z tych atrakcji, które są dostępne po prostu nawet za darmo zupełnie, bo te koncerty za darmo, nie ma problemu, żeby skorzystać. Anna Jantar za to już teraz dla nas zaśpiewa Tyle słońca w całym mieście, a dzisiaj słońca nie brakuje, 28 stopni, pięknie jest.

0: Autopromocja.
1: Lato na Dolnym Śląsku zaczyna się w Radiu Rodzina. Przez całe wakacje, w każdy weekend wyruszamy w teren. Do zamków, na szlaki, do uzdrowisk i miejsc, które warto znać. Wakacje na Dolnym Śląsku. Posłuchaj w Radiu Rodzina i na www.radiorodzina.pl. Audycja realizowana we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną. Zapraszamy.
0: Autopromocja.

Podpieram ściany. To mikromusic. No nie wszyscy potrafią tańczyć, ja też się za dobrze nie czuję. Kiedyś się nauczyłem troszeczkę tańczyć, ale jakoś zapomniało mi się, nie uskuteczniałem tego dość często, a radość jednak z umiejętności po prostu cieszenia się tańcem jest olbrzymia, więc jak ktoś się zastanawia, czy warto, to ja szczerze powiem, naprawdę warto. 47 minut po godzinie 13 w tematyce tańca zostajemy jak najbardziej, ponieważ będę chciał was zachęcić, żebyście sobie nie potańczyli, ale nie w butach. To znaczy też nie na boso, po prostu w rolkach. Tak, tak. Dziś kolejna edycja Skate Night Wrocław. To taki cykl potańcówek, ale dla miłośników właśnie aktywnego spędzania czasu i tych, którzy kochają rolki. Zapraszamy na Lotniczą 72. Dziś, tak jak wspominałem, ważne tylko, żeby mieć swoje rolki. Więcej nic do szczęścia nie potrzebujecie. A w programie między innymi warsztaty jazdy na rolkach dla każdego poziomu zaawansowania, więc możecie się troszeczkę podszkolić. Konkursy z nagrodami, no oczywiście też gra dla was DJ, więc muzyczka będzie was niosła i taniec sam wyjdzie z siebie. Dziś od godziny 18 można się tam pobawić i pokręcić. Zapraszamy serdecznie, a wstęp jest bezpłatny. Proszę, jak to fajnie w tym Wrocławiu się mieszka. Raz i dwa i trzy. Jutro możemy być szczęśliwi teraz.

0: Radio Rodzina Milicz 88,5 FM.
1: Radio Rodzina?
0: Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

0: Dodatkowe pieniądze na ochronę zdrowia zapowiada premier. Rozwój Plus nie chce przekazywania przez Polskę kolejnych rakiet Ukrainie. Dobry występ polskich klubów w eliminacjach europejskich pucharów. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia przekaże obecny rząd. To jest nasz priorytet, zapowiedział premier Donald Tusk. Podkreślił, że wraz ze zwiększeniem wydatków konieczne jest wprowadzenie przepisów, które mają uniemożliwić nadużycia.
1: Te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny, tam, gdzie chronią pacjenta. I dlatego tak ważne jest, aby równocześnie z wydawaniem tych pieniędzy pojawiły się przepisy, które zredukują albo wręcz uniemożliwią nadużywanie i, mówiąc kolokwialnie, przekręty, bo na to zgodzić się nie możemy.
0: Polska ma priorytety, które kosztują dużo pieniędzy, a sytuacja jest obiektywnie bardzo wymagająca, ocenił premier, rozpoczynając robocze posiedzenie rządu dotyczące budżetu na 2027 rok. Wśród tych priorytetów wymienił bezpieczeństwo, zdrowie i transformację energetyczną. Czy Ukraina otrzyma rakiety z Polski do walki przed rosyjskim atakiem? Stanowisko w tej sprawie zajęło Stowarzyszenie Rozwój Plus. Polska nie powinna przekazywać żadnych kolejnych rakiet Ukrainie, twierdzi były premier Mateusz Morawiecki.
2: Nie zapominajmy, Rosja jeszcze nie przegrała tej wojny. Wręcz przeciwnie, Rosja ma głębię strategiczną, zasoby surowcowe, zasoby ludzkie i powinniśmy robić wszystko, żeby Rosja przegrała tę wojnę, ale to my mamy dzisiaj obowiązek ochrony naszego terytorium i dlatego niech dalej pomagają im Amerykanie, niech dalej im pomagają Europejczycy, Niemcy, Francuzi. Myśmy swoją robotę dobrze zrobili, nie mamy się czego wstydzić, ale dzisiaj już żadnych nowych pocisków na Ukrainę nie powinniśmy przekazywać.
0: A o tym, że Polska może ponownie przekazać Ukrainie pociski do systemu Patriot, mówiła ostatnio wiceszefowa Ministerstwa Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Decyzja w tej sprawie ma zapaść niebawem.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: 4 lata więzienia dla mężczyzny, który odczepił wagon pociągu. 40-latek w ubiegłym roku odczepił wagon z pociągu towarowego w Katowicach i pozostawił go na szlaku kolejowym. O wyroku poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Katowicach Aleksander Duda.
4: Pod koniec kwietnia tego roku do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 40-latkowi. Zarzucono mu sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu kolejowym oraz kradzieży z włamaniem. W trakcie śledztwa podejrzany przyznał się do popełnienia wszystkich zarzuconych mu czynów i wskazał, że celem jego działań było dokonywanie kradzieży.
0: Sąd zobowiązał także mężczyznę do naprawienia w całości wyrządzonych szkód, których łączna wartość wyniosła ponad 45 tysięcy złotych. Zarówno w trakcie śledztwa, jak i procesu 40-latek był aresztowany.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Tylko krok do awansu naszych piłkarskich drużyn do Ligi Europy, nieco dalej jest za to Liga Konferencji. Wysoko wygrali wczoraj Lech oraz Jagiellonia. Gorzej poszło Górnikowi Zabrze i Rakowowi. Błażej Kulesza o szczegółach.
5: Wielkie strzelanie urządzili sobie piłkarze Lecha, pokonując aż 7-0 mistrza Szwajcarii FC Thun. Czy to kwestia awansu przesądza? Nie, zdaniem trenera Lechitów Nilsa Fredriksena. To byłoby głupie z mojej strony, gdybym teraz twierdził, że gra już jest skończona. W futbolu niczego nie można być pewnym. Inne nastroje w Zabrzu. Tam AS Monaco okazało się zbyt mocne dla Górnika, który przegrał 2-3. Mamy jeszcze do rozegrania mecz w Księstwie, przekonywał trener Zabrzan Michal Gaszpari.
6: Mamy szansę jeszcze w drugim meczu, a jest to otwarte.
5: Walczyć o Ligę Konferencji też będzie musiał jeszcze Raków. W Splicie w meczu z Hajdukiem na sam koniec wyrównał na 2-2. Za to Jagiellonia po zwycięstwie aż 4-0 nad Iberią ze spokojem w przyszłym tygodniu poleci do Tbilisi.
0: A dziś wraca już piłkarska ekstraklasa. O 20:30 mecz Krakowi z Wieczystą Kraków.
7: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Podwójne wychylenie ojca Adama Szustaka to książka, która zaprasza do pogłębienia osobistej modlitwy i budowania trwałej relacji z Bogiem. To przewodnik po świecie modlitwy osobistej, oparty na Piśmie Świętym i codziennym doświadczeniu, napisany lekko i z humorem. Publikacja jest kierowana do osób, które chcą żyć bardziej świadomie duchowo i szukają wsparcia w modlitwie oraz w codzienności. To propozycja dla tych, którzy chcą odpowiedzieć na Boże wychylenie się ku człowiekowi własnym otwarciem serca. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
8: Znowu rekord. Miało być 27, tymczasem tutaj synoptycy twierdzą, że już 29 stopni, przepraszam bardzo, we Wrocławiu, czyli cieplutko. Do tego troszkę chmur, wiatr delikatnie do 15 km na godzinę sobie wieje. Niestety nie zmienili synoptycy przewidywań na wieczór. O godzinie 19 do godziny mniej więcej 21 możemy spodziewać się przelotnych burz, niestety z piorunami. Dziś cieszmy się wysoką temperaturą, bo sobota i niedziela to termometry będą pokazywać raptem 20 stopni. Jeszcze jutro delikatny deszczyk z rana może się przytrafić, później raczej więcej słońca.

No ładne te latawce, takie latawce, dmuchawce trochę. Sylwia Grzeszczak, 26 minut po godzinie 14. Zostajemy w tematyce muzycznej jak najbardziej, tak, bo przed nami kalendarium muzyczne w Radiu Rodzina, czyli będziemy przysłuchiwać się temu, co działo się na przestrzeni lat 21 sierpnia. Zapraszam.

21 sierpnia 2021 roku w wieku 84 lat zmarł w Nashville amerykański wokalista i gitarzysta Don Everly, który wspólnie z bratem tworzył przez wiele lat duet Everly.

W 1987 roku ukazał się trzeci studyjny album grupy Gypsy Kings, zatytułowany po prostu Gypsy Kings. Płyta spędziła 40 tygodni na amerykańskich listach przebojów jako jeden z niewielu albumów hiszpańskojęzycznych, któremu

21 sierpnia 1904 roku urodził się Count Basie, pianista jazzowy i kompozytor. W 1935 roku założył Count Basie Orchestra, którą prowadził przez prawie 50 lat.

1938 roku urodził się Kenny Rogers, aktor, piosenkarz i kompozytor. Karierę rozpoczynał w zespole First Edition. Jako solowy artysta wprowadził na listy przebojów z muzyką country oraz pop ponad 120 utworów, m.in. w duecie z Kim Carr.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Autopromocja.
2: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
1: Autopromocja.
3: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę.

Blur. 18 minut do godziny 15. Teraz dziwna ciekawostka taka, nawet powiem tak, miałem taki lekki dreszczyk, kiedy sobie to przeczytałem, no bo sami się przekonacie za chwilkę. Czasami zdarza nam się zobaczyć kogoś bardzo podobnego do, nie wiem, jakiegoś znanego aktora, czy do kogoś z rodziny, kogoś z waszych przyjaciół. Od czasu do czasu takie spotkania mają miejsce, ludzie sobie nawet robią zdjęcia, czasami nawet trafiają się ludzie bardzo podobni do nas. I teraz właśnie, nie zdajcie sobie sprawy, ile osób wygląda prawie identycznie jak wy. Dokładnie tak samo. Na świecie żyje w tej chwili około 7 waszych sobowtórów. Ludzi, którzy wyglądają nie kropka w kropkę, toczka w toczkę, tak jak wy. Nieprawdopodobne. No niektórym można współczuć, nawet ja mam taką radiową urodę, jak sobie pomyślę, że jeszcze 7 takich stajniaków gdzieś tam łazi po świecie, 6, przepraszam, bo ze mną razem, no to nie wiem. Z tym brzuszkiem? Ciekawe, czy wszyscy mają taki brzuszek jak ja. W każdym razie taka o ciekawostka. 7 osób wygląda dokładnie tak jak my. Ciekawe, jakby zebrać te wszystkie osoby w jedno miejsce i to sobie wtedy popatrzeć, poznać się, pogadać, zobaczyć skąd kto jest i jak to się w ogóle stało, że jesteśmy tak do siebie podobni. A każdy myślał, że jest jedyny, niepowtarzalny i wyjątkowy. No.

behind the grandstand!

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Opozycja zawiadamia prokuraturę, chodzi o raport Polaków, portret własny. Lekarze nie tracą nadziei na porozumienie w sprawie Lex Szarlatan. Powstanie międzynarodowy szlak Jana Pawła II. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Opozycja zawiadamia prokuraturę w sprawie raportu Polaków portret własny przygotowanego przez pełnomocnik rządu do spraw promocji Polski Barbarę Mróz-Gorgoń. Zdaniem Pawła Jabłońskiego z klubu Rozwój Plus mogło tu dojść do oszustwa i wyłudzenia. Raport badawczy, w którym roi się od błędów merytorycznych i językowych, kosztował Ministerstwo Sportu blisko 200 tysięcy złotych, a napisała go sztuczna inteligencja. Wszelkie wątpliwości dotyczące tego raportu i jego finansowania wymagają wyjaśnienia, przyznaje Paweł Bliźniuk, poseł Koalicji Obywatelskiej, członek Sejmowej Komisji Finansów Publicznych.
1: Zobaczyć, co było przedmiotem zamówienia, a co nie i skąd i dlaczego ten raport w tej formie ujrzał światło dzienne.
0: W raporcie czytamy na przykład, że Katowice leżą w północnym, na północy Polski, a Wrocław na północnym zachodzie. Znalazły się tam również m.in. informacje o pięciorgu polskich noblistach, choć Polacy otrzymali 8 nagród Nobla. Naczelna Izba Lekarska nie kryje rozczarowania po decyzji prezydenta w sprawie Lex Szarlatan, która miała zablokować działalność pseudomedycyny. Prezydent Karol Nawrocki odesłał przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. Jego zdaniem idea jest dobra, ale środki ograniczają wolność gospodarczą. Namawialiśmy prezydenta, żeby podpisał ustawę, mówi rzecznik lekarskiego samorządu dr Piotr Pisula.
2: Pacjenci rezygnowali z leczenia konwencjonalnego, na przykład nowotworu na wczesnym etapie. Decydowali się na tak zwane leczenie medycyny alternatywnej, wierząc oszustowi, za co płacili. A na koniec, kiedy nowotwór był już w zaawansowanym stadium, i tak trafiali do szpitali, ale wtedy, kiedy było już za późno. I to są tragiczne historie.
0: Prezydent proponuje swoje rozwiązanie w tej sprawie. Naczelna Izba Lekarska także patrzy na nie przychylnie. Niż genueński, przynoszący długotrwałe i intensywne opady deszczu, zbliża się do Polski. Prognozy dotyczą głównie górskich obszarów Dolnego Śląska, m.in. Karkonoszy, a także Wielkopolski, skąd przesunie się dalej w kierunku Kujaw.
3: Nie ma stuprocentowej pewności, że ten szlak może się zmienić.
0: To specyfika tego niżu, mówi Marek Błaś z Zakładu Klimatologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Miejscami może spaść aż 100 litrów wody na metr kwadratowy.
3: To są opady już na poziomie ekstremalnym.
0: Ale jeśli niż będzie zgodnie z prognozami dynamicznie się przemieszczać, to nie powinien powodować powodzi. Mocno padać ma do jutra.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Powstanie międzynarodowy szlak Jana Pawła II, łączący miejsca związane z życiem, działalnością i podróżami świętego Jana Pawła II w krajach Europy Środkowej, poinformowała o tym słowacka sekretarz stanu w Ministerstwie Turystyki i Sportu Jana Stilichowa. W ubiegłym tygodniu spotkała się ze swoim polskim odpowiednikiem, ministrem Ireneuszem Rasiem. Szlak wpisze się w istniejącą już sieć tras w Polsce. Jego potencjał tkwi również w transgranicznym połączeniu ze szlakami turystycznymi i pielgrzymkowymi na Słowacji, zwłaszcza w Tatrach i na Spiszu. Podstawą projektu będzie Małopolski Szlak Papieski, zainaugurowany w 2003 roku. Jego główna trasa rozciąga się na długości 231 km z Kalwarii Zebrzydowskiej do Starego Sącza.
5: Już ładnych parę minut po godzinie 15, a wciąż za oknami bardzo ładnie i pogoda zachęca do spacerów. 26-27 stopni, delikatne chmury, wiatr prawie nieodczuwalny, co może niektórych cieszyć. Zła wiadomość jest taka, że się zachmurzy. Mniej więcej od godziny 18-19 już zdecydowanie na niebie będą dominować chmury, a i niewykluczone dziś przelotne burze z piorunami. Tak mniej więcej do 21. Korzystajmy póki co, póki możemy, póki nie pada. Sobota i niedziela, choć słoneczne, to jednak zdecydowanie chłodniejsze, tylko 20 stopni.
6: Reklama.
7: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę. Czytała Krystyna Czubówna.
6: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
8: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
6: Nie mam prawka.
8: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
6: Brzmi super. Dzięki.
8: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
9: Wojciech Boński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
10: Reklama.

Ale bardzo przyjemnie się tego słucha. To Bruno Mars, 19 minut przed godziną 16 nas tutaj bawił swoją muzyką. Bawić się też możecie świetnie na rozpoczętym już Motoclassic. Rozdawaliśmy wam zaproszenia. Ja przypominam sobie, że chyba rok temu albo dwa, bo ten czas to tak szybko leci, byłem na tej imprezie. Ja nie jestem wielkim fanem motoryzacji, ale jak o tym teraz sobie przypominam i państwa zachęcam, to naprawdę to była rewelacyjna impreza. Tak dużo fajnych, wyselekcjonowanych samochodów i tych starszych, i tych nowszych, i tych super drogich, bo jakieś Bugatti, McLareny, Ferrari, Porsche, to wszystko też tam stało, ale na przykład pamiętam taką Tatrę z trzema oczami, w sensie trzy reflektory, jeden taki środkowy, wielki też na sobie. No cuda na kiju, naprawdę się działy, do tego i dobra muzyka, i dobre jedzenie, i fantastyczne miejsce, bo to w Topaczu, tam też nie byłem pierwszy raz, pospacerować można sobie też po okolicy, więc polecam do 23 Moto Classic, kolejna edycja zamku Topacz dzieje się i naprawdę, jeżeli ktoś nie był, to warto spędzić tam troszkę czasu, pojechać. Nawet wiem, że tam trzeba na parking troszeczkę dalej stanąć sobie i się przespacerować. Nie ma to kompletnie znaczenia. Naprawdę, jak pojedziecie, przekonacie, że to super impreza.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Sydney Pollack, Digital Style of Life.

Pan Chomiczówka, jak tutaj zabrzmiało, czyli Sydney Polak na antenie Radia Rodzina, 7 minut przed godziną 16. Patrzę sobie w kalendarz dzisiaj świąt nietypowych i dzisiaj Światowy Dzień Optymisty. Proszę bardzo, warto być optymistą. Marek Aureliusz, takie dwa cytaty znalazłem, a akurat jeden Marka Aureliusza. Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli. No bardzo to miłe. Ja chyba należę do tych osób, które z optymizmem idą przez życie. Jeszcze jest autor nieznany. Można powiedzieć klasyczny żart i gdzieś pewnie na jakimś muralu też to widziałem, albo państwo mogli zobaczyć. Optymista twierdzi, że świat stoi przed nim otworem, a pesymista wie dokładnie, który to jest otwór.

0: Kolejni ranni w wypadku na Węgrzech wrócili do Polski. Szef MON otarczy wschód. Potężne ulewy zagrażają kilku województwom. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Dwie kolejne osoby poszkodowane w wypadku autokaru z pielgrzymami na Węgrzech wróciły właśnie do Polski. Zostały przetransportowane samolotami LPR-u na lotnisko w podrzeszowskiej Jasionce, skąd trafiły do szpitali. Na Węgrzech pozostaje jeszcze troje najciężej rannych pacjentów. Ich stan nie pozwala na razie na transport medyczny do kraju. Tymczasem prowadząca śledztwo w sprawie wypadku prokuratura w Krośnie poinformowała, że w przyszłym tygodniu planowane jest sprowadzenie do Polski ciał 12 śmiertelnych ofiar katastrofy autokaru. Po 2 latach tarczy wschód, czyli umocnień na wschodniej granicy Polski, w wielu miejscach osiągamy wstępną gotowość operacyjną, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i zapowiada kolejne inwestycje w systemy dronowe i antydronowe, a także systemy precyzyjnego rażenia dalekiego zasięgu.
1: Będziemy w ramach tarczy wschód rozwijać wschodni miecz, który ma za zadanie odstraszanie, bo dalekie precyzyjne rażenie i zdolności strategicznego rażenia są kluczowe dla bezpieczeństwa państwa polskiego.
0: Zmiany i zabezpieczenie wschodnich terytoriów Polski kosztowało już 10 miliardów euro.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Służby szykują się na idące do Polski ulewy. Na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, Lubuskiem i Kujawsko-Pomorskiem w ciągu kilku godzin miejscami może spaść aż 70 litrów deszczu na metr kwadratowy. Synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
3: I spodziewamy się intensywnych lokalnych opadów, które będą nawet na poziomie 90 mm, od 50 do 90. I to już będzie stanowiło pewien element zagrożenia dla tych mieszkańców, którzy znajdą się ewentualnie w strefie tego typu opadów.
0: Jak jednak uspokaja MSWiA, na razie nie ma ryzyka, że opady będą się przeciągały, więc powódź raczej nam nie grozi. Według IMGW intensywnie padać może zwłaszcza w nocy i jutro rano.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Iga Świątek zagra o finał w Cincinnati. Najlepsza polska tenisistka, jak i jej kibice nie tak wyobrażali sobie starcie z urodzoną w Moskwie, a reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną. Mająca szansę na zostanie w pierwszy raz w karierze numerem 1 kobiecego tenisa kazaszka, po pół godzinie walki musiała z powodu kontuzji łydki zejść z kortu, a mecz ten śledził Błażej Kulesza.
4: Tak jak w meczu obu pań przed tygodniem, w finale w Toronto Polka świetnie zaczęła. W drugim gemie przełamała rywalkę, ale po 28 minutach zaczęły się problemy Rybakiny. Nie czekała do końca gema, w jego trakcie poprosiła już o pomoc medyków. Potem jeszcze próbowała zaserwować, ale gdy łydka znów dała o sobie znać, postanowiła spotkanie przerwać.
5: Tą łydkę miała już zatejpowaną od kilku meczów, więc w pewnym sensie nie wiemy, co się dzieje po drugiej stronie siatki.
4: Tak mówiła Iga Świątek tuż po meczu w wywiadzie dla magazynu Tennis Club.
5: Faktycznie mi się grało bardzo dobrze i na tym się skoncentrowałam, żeby wykorzystać każdą okazję, bo przeciwko takim przeciwniczkom trzeba od początku narzucić ten wysoki poziom.
0: Jutro Iga Świątek zagra o finał, a jej rywalką będzie gospodyni Jessica Pegula.
6: Reklama. Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
7: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
8: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę. Czytała Krystyna Czubówna.
9: Do Rzymki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego 29 i 30 sierpnia Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fan Factory, Squeezer oraz Roki Czanka. Zapraszamy.
10: Reklama.
11: Czas na prognozę pogody 6 minut po godzinie 16. Dobre wiadomości, bo wciąż ciepło, 28 stopni. Złe wiadomości, zdecydowanie więcej chmur niż słońca. Wiatr wciąż delikatnie do 15 km na godzinę. No i niestety 19, 20, 21 to wtedy może popadać na nas przelotny deszcz, a także mogą trafić się burze z piorunami. Lepiej być na to wszystko przygotowanym, prawda? Sobota i niedziela to zdecydowanie obniżenie temperatury do 20 stopni. Pojawi się słońce i chmurki też w sobotę, niewykluczone nad ranem przelotne opady deszczu. Całe szczęście przyszły tydzień już od środy raczej ciepły, 27-28 stopni. Jeszcze zobaczymy.

Tak, Soft Cell to jeden z tych teledysków, tych utworów, które łączy się dla mnie w jedno z teledyskiem, pamiętam, tych tańczących ludzi z kropkami, no po prostu w głowie od razu mi się to odtwarza. 22 minuty po godzinie 16. Teraz takie krótkie porównanko o tym, jak to kiedyś było, a jak sytuacje mają się dzisiaj. Ktoś opisuje sytuację, że tam jakaś 10-letnia córka chce iść do koleżanki. Mówi, mamo, ja idę do koleżanki, mogę? Dobrze, idź, tylko weź telefon i pisz do mnie co godzinę, że wszystko w porządku po prostu. No i okej, mi się przypomniała taka sytuacja z kolei. Ja też mając 9-10 lat, wtedy mieszkałem na Biskupinie, razem z moim kolegą Wojtkiem, który był zwany Bąblem, poszliśmy rano do swoich mam i powiedzieliśmy, mamo, idziemy na wyprawę. Mamy bez mrugnięcia okien, ja miałem taki chlebak jakiś, coś takiego, taką torbę ala chlebak. Mówię, daj mi tylko coś do jedzenia, jakiegoś tam dostałem jakieś jabłko, jakąś wodę, jakąś bułkę. I podziękowałem, grzeczniejszy chyba kukułki wtedy wziąłem. Wojtek też coś wziął. Przeszliśmy przez Jas Opatowice, który nie wyglądał tak jak teraz, tylko ta pozostała część, którą można obserwować, taka połączona łańcuchami, co sami sobie już było początkiem świetnej, prawda, wyprawy. Później przez całą wyspę Opatowicką i na Opatowice gdzieś przeszliśmy i tam się długie godziny włóczyliśmy, po czym wróciliśmy wieczorem do domu i nic się nie stało kompletnie. Mama powiedziała, fajnie było i już. To po prostu teraz troszeczkę inaczej to wygląda. Pewnie z małymi wyjątkami, bo są też tacy, którzy na wyprawy dalej pewnie chodzą. Reniusz jest teraz dla nas zagra na antenie Radia Rodzina.

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska, niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.

No, nie ma nic przeciwko, żeby najlepsze jeszcze przychodziło. 38 minut po godzinie 16 to był Marcin Rozynek. Teraz o bestiach z piekła rodem, można powiedzieć, to te zwierzęta zabijają najwięcej ludzi na świecie. Nie są to lwy, tygrysy ani inne takie, tylko komary zwykłe. Całe szczęście u nas jakoś nam to nie groźne, no ale niestety na świecie faktycznie najwięcej osób ginie przez komary. Nie lubimy ich specjalnie, bzykają, denerwują, później jak ugryzą, to swędzi. A jak się okazuje, teraz uwaga, mają też swoich ulubionych ludzi. To jednak nie jest tylko taka zwykła obserwacja przeciętnego Kowalskiego, który siedzi gdzieś na tarasie w towarzystwie i mówi: o, patrzcie, jak panią Basię żrą, widzicie? No, to wszystkie do niej lecą, a do mnie do żadnego, dobrą krew mam. Nie chodzi tylko o krew. Okazało się, że faktycznie naukowcy zbadali i komary mają pewne preferencje. Bardziej chodzi o zapach skóry. Niektóre osoby mają bardziej atrakcyjny i przyciągają komary nawet ponad 100 razy częściej niż osoby, które mają zapach, który odpycha je, na drugim końcu skali jest zupełnie. Więc mamy ten podpis taki chemiczny, jeżeli chodzi o zapach skóry. Do tego dochodzą jeszcze inne czynniki, między innymi oczywiście też krew. To wszystko się zbiera w jedną całość i wtedy komary decydują, kogo tak bardzo chciałyby podziabać, a kogo raczej omijają z daleka. Natomiast pamiętam, jak wczoraj jeszcze o tym mówiłem, został wynaleziony genialne urządzenie. Kosztuje co prawda majątek, bo jakieś 4000 zł chyba. To już wychodzi spoza zakresu prototypu. To jest laser. W końcu genialne urządzenie typu laser. Podwieszamy to sobie gdzieś, ustawiamy, to ma zasięg do 6 metrów i ten laser wiązką laserową pium namierza i strzela w te latające diabły. To jest chyba rozwiązanie, które każdy chciałby mieć u siebie na tarasie.

0: deszczu.
1: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.

No i ładnie to się wszystko tutaj zakończyło. 10 minut do godziny 17. Wybrane fakty czytam o biologii człowieka, których nie dowiecie się ze szkoły, a proszę z Radia Rodzina jak najbardziej. Tak, ale to jest taka ciekawostka, aż mi się w głowie czasami nie mieści. Bo uwaga, dziś żyje na świecie więcej osób powyżej 65 roku życia niż kiedykolwiek wcześniej i to w całej historii ludzkości. Serio. To tak jakbyście zsumowali sobie wszystkich zmarłych 65-latków i starszych od zarania dziejów, to i tak byłoby ich mniej od tych, którzy żyją obecnie. No kosmos po prostu, cocha. Ciekawostka, z którą nie wiadomo co zrobić, ale jednak ciekawa.

0: Przed nami wieczór i noc z niebezpieczną pogodą. PiS zawiadamia prokuraturę i CBA w sprawie raportu Polaków portret własny. 23-latek planował zamach na kilkunastu polityków. Jest już w rękach służb. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Niemal cała Polska w pomarańczowych alertach przed burzami. Dodatkowo dla Dolnego Śląska oraz części Wielkopolski, województwa lubuskiego i kujawsko-pomorskiego są ostrzeżenia przed bardzo intensywnymi opadami deszczu. Lokalnie może spaść blisko 100 mm wody. Przed nami trudna sytuacja i trudna noc, ostrzega rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. I dodaje, że to, czy dojdzie do podtopień, zależy od tego, czy ta ilość deszczu spadnie w ciągu kilku minut, czy kilku lub kilkunastu godzin.
1: To, co wydarzyło się w ostatnich dniach w Głuchołazach, tam w ciągu 10 minut spadło 30 mm wody. To jest bardzo duża ilość wody, która spada na niewielką powierzchnię. Mamy do tego suszę hydrologiczną. Oprócz tego taka ilość wody nie jest w stanie być przyjęta przez kanalizację, ponieważ jest to bardzo mały obszar i bardzo, bardzo duża ilość wody w krótkim czasie.
0: Według IMGW sytuacja zacznie się uspokajać w nocy z soboty na niedzielę. PiS zawiadamia CBA i prokuraturę w sprawie feralnego raportu Polaków portret własny. Przygotowała go Fundacja Marka Polska w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, a podpisuje się pod nim Barbara Mróz-Gorgoń, obecna pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polski, powołana pod koniec lipca. W raporcie są błędy językowe i merytoryczne, są też zarzuty, że dokument powstał przy użyciu sztucznej inteligencji. Użyjemy wszelkich możliwych narzędzi, aby tę sprawę wyjaśnić, zapowiada posłanka PiS Anna Krupka.
2: Takiego partactwa dawno nie widziałam. Wczoraj późnym wieczorem okazało się, że ten raport zniknął z internetu. Na stronie, na której był prezentowany, pojawia się obecnie napis "Ups, ta strona nie istnieje".
0: Ministerstwo Sportu i Turystyki miało wyłożyć na opracowanie dokumentu blisko 200 tysięcy złotych. Sam resort twierdzi, że raportu nie zamawiał.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Miał dość politycznego duopolu, dlatego chciał uderzyć w czołowych polityków największych partii politycznych w Polsce. Cyberpolicjanci zatrzymali 23-latka, który planował zamach na kilkunastu rządzących, ale też zachęcał do tego innych na publicznej grupie osób interesujących się bronią palną, mówi prokurator Mariusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.
4: Z treści wynikało, iż jest on niezadowolony z rządów duopolu, jak to określił, czyli rządu, który jest uprowadzony od kilkunastu lat i w związku z tym planuje przeprowadzenie zamachu na czołowych polityków dwóch największych partii politycznych mających największe poparcie społeczne.
0: 23-latek przyznał się do tego, że opublikował wpis, ale tłumaczył, że zrobił to z głupoty. Sprawą zajmuje się także ABW. 6 zł i 54 grosze za benzynę 98, za olej napędowy 7 zł i 59 groszy. To ceny maksymalne paliw na weekend i poniedziałek. Będą o minimalnie wyższe niż te dzisiejsze.
5: No i zaczęło kapać. 4 minuty po godzinie 17, prawie jak w zegarku można powiedzieć. Temperatura całkiem przyjemna, 26-27 stopni, wiatr umiarkowany, jakość powietrza niezbyt dobra niestety. No i jak już zaczęło kapać, to będzie dzisiaj padać, a później mogą pojawić się burze z piorunami. Jutrzejszy dzień zdecydowanie chłodniejszy, tylko 20 stopni, jeszcze nad ranem mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Niedziela 20 stopni i słoneczko.
6: Reklama. Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę. Czytała Krystyna Czubówna.
7: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
8: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
7: To dokąd na wakacje?
8: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy złotej Warny.
7: A może dalej?
8: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
7: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
9: Na ulicy Kminkowej na Lipie Piotrowskiej ruszyły intensywne prace. Przebudujemy 300-metrowy odcinek ulicy od Kaparowej do Lukrecjowej i wykonamy nową nawierzchnię. Powstaną nowy chodnik, odwodnienie, oświetlenie i sieć teletechniczna. Posadzimy także 40 drzew. Prace potrwają do końca roku. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Kaparową i Lukrecjową jest zamknięty dla samochodów. Dla kierowców wyznaczono objazd. Koszt inwestycji to niemal 3 miliony złotych. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
10: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
11: Reklama.
12: Tu Radio Rodzina.

0: A teraz na antenie Radia Rodzina nie lada gratka, szczególnie dla tych, którzy uwielbiają podróże albo słuchać o podróżach, ponieważ nasz dzisiejszy gość przemierzył 7 kontynentów w rok i 3 miesiące, kilka oceanów, dziesiątki krajów. No i będzie nam o tym wszystkim pięknie opowiadał. Zapytamy go m.in. o tym, jak taki maraton podróżniczy wygląda, co najbardziej utkwiło mu w pamięci, no bo przecież podróżował od USA przez Stambuł po Egipt. Będziemy rozmawiać o tym, czy Europa jeszcze wciąż może zaskoczyć nawet takiego doświadczonego podróżnika. Również pewnie opowie nam o spotkaniach z dziką przyrodą, lokalną kuchnią i ludźmi poznanymi na krańcach świata. Zapraszamy do posłuchania, a później pewnie też do podróżowania.
1: Oblicza Wrocławia.
2: Dzień dobry Państwu. W obliczach Wrocławia jeszcze wakacyjnie chcemy spojrzeć na to wszystko, co się dzieje wokół nas i zapraszamy Was dzisiaj w taką podróż po świecie, radiową podróż palcem po mapie, a gościem Oblicza Wrocławia jest Grzegorz Druszkowski, przedsiębiorca, nie ustalaliśmy tego, ja sobie pozwolę dodać, podróżnik. Witam Cię serdecznie, dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Dlaczego o podróżach dzisiaj? Trochę z racji na wakacje, ale też i myślę, że każda pora roku jest dobra. Czy pod względem pory roku jest zimno, chcesz się gdzieś wygrzać, jest dzisiaj lato, teraz gorąco, szukasz zimniejszych regionów. Czy taki klucz czasami może stosujesz do wyjazdów, do podróży?
3: W czerwcu wróciłem z Arktyki, tak więc, a poza tym mam taką zasadę, że w wakacje siedzę w domu i odpoczywam, bo jest ciepło i zbieram energię na kolejny rok czasu, no i na podróże.
2: Chciałem dodać takie przedstawienie, że jesteś podróżnikiem, bo przed tym, jak się przygotowywaliśmy do audycji, omawialiśmy różne rejony świata, różne kraje, o czym chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać, o czym mógłbyś opowiedzieć, czym się podzielić. No i próbowałem cię przyłapać na regionie, w którym jeszcze nie byłeś. Jest to bardzo trudne. 7 kontynentów w rok, może trochę ponad rok, wszystkie oceany, różne regiony świata. To może powiedzmy, gdzie byłeś?
3: W wielu miejscach nie byłem, ale w ciągu roku odwiedziłem 7 kontynentów, zaliczyłem 5 oceanów, a w roku i 3 miesiące zaliczyłem również Arktykę, tak? Tak więc mam 2 bieguny i może nie stanąłem na biegunie, ale zobaczyłem, jak wygląda lądolód. Po paku lodowym pływaliśmy lodołamaczem, byłem na Antarktydzie, też marzyłem, widziałem humbaki, widziałem białugi, widziałem pingwiny, niedźwiedzie. Wiem, czym się różni Antarktyda od Arktyki. Zaliczyłem Tasmanię.
2: Ja jeszcze tak sobie pozwolę, bo tutaj wymienić tak tylko przekrojowo. 15 stanów w Stanach Zjednoczonych, Rosja, w tym najważniejsza Moskwa i Petersburg, Stambuł, Egipt, Japonia, Wietnam. No chyba każdy rejon świata. Tutaj by trzeba było jeszcze wspomnieć Tasmanię, Sudan, ale na przykład bardzo mocno coś, co mnie interesuje, to kierunki, które wybierasz. Praktycznie nie ma tutaj żadnej propozycji europejskiej. Dlaczego tak?
3: To zostanie na emeryturę. Albo dopóki jeszcze kolana pomogą, tukę obrzeża.
2: Okej. Okay. Jak to się zaczęło? Jest to ja bym to określił jako pasja pewna. No, masz możliwości, które pozwalają ci odwiedzać te piękne kraje. Czy to jest tak, że postawiłeś sobie za cel, że zobaczysz każdy kraj, jakieś ciekawostki, ciągnie cię spotkanie z ludźmi, spotkanie ciekawej fauny, flory, czy może zobaczenie tego wszystkiego na żywo, co możemy zobaczyć w telewizji?
3: Ciężko to nazwać. Dla mnie to jest ucieczka od pracy, tak? Pracowałem przez całe życie po 16 godzin w korporacji, budowałem firmę, no i teraz się staram jakoś tak nagrodzić. Poza tym muszę uciekać, żeby nie siedzieć w biurze. Druga rzecz, uciekam też od telefonów. Fajna sytuacja jest, bo jak klienci zobaczą, usłyszą, że jestem gdzieś na drugim końcu świata, to ich nie ma, ale potrafię wylądować na Okęciu i dostać telefon 5 minut po wyjściu z samolotu, że się skończył papier w biurze.
2: Ja myślę, że po takim włączeniu telefonu tam bardziej 50 maili czy 100 maili i ileś połączeń czekających. Dobra, to uciekam od tej pracy. I co najbardziej cię zafascynowało w tych wszystkich podróżach? Wiem, że to jest bardzo ciężko przekrojowo na to wszystko popatrzeć i porozmawiać dzisiaj o tym, ale może są takie punkty, które cię zachwyciły. Miejsca, destynacje, które zapadły w twoje serce i głowę tak mocno, że będziesz na pewno to pamiętał do końca życia.
3: Najbardziej to ta różnorodność świata. Nie ma dwóch takich samych miejsc na świecie. Każde się różni. Każdy stan w Stanach Zjednoczonych jest zupełnie inny. Od Bostonu, który jest podobny do jakichś tam miast, do angielskich, tak? Poprzez Nowy Jork, taki majestatyczny i tej zabudowy, można powiedzieć, międzywojnia i tych wysokich budynków. Poprzez stan Mississippi, biedny, gdzie samochody stoją z porozbijanymi zderzakami, zarośnięte mchem szyby w samochodach, pusto na ulicach, te tapety w oknach, bieda, poprzez na przykład...
2: Nowy Jork?
3: No, Nowy Jork to jest właśnie taki monumentalny, taki 1900 rok w Europie, tak? Później dodatkowo do tego dochodzi poprzez karaibskie Key West, tak? Jakieś rozrywkowe Miami, poprzez Mielno w postaci Los Angeles.
4: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej. Już

0: różnorodność ci uderzyła? Bo tak, to jest dosyć ciekawe, bo my chyba jak myślimy o Ameryce, tak, mieszkając tutaj, to mamy na myśli bogactwo, piękne życie, no ale też i z drugiej strony mocną walkę o zarabianie pieniędzy. Widać to wszystko?
1: Widać, widać, ale ta różnorodność każdego stanu, tak?
0: Okay.
1: To jak się podróżuje, jeździ z miejsca na miejsce, no naprawdę. Jeżeli ktoś był w Nowym Jorku, to nie był w Stanach, bo to jest część Stanów Zjednoczonych. Tak samo jak odwiedzając Rosję, to ja twierdzę, że Moskwa i Petersburg to nie jest Rosja.
0: Rosja.
1: To jest...
0: Inny świat to jest na pewno.
1: To jest inny świat. To są dwa miejsca, gdzie każdy przyjeżdża, on musi zobaczyć bogactwo i widzi Moskwę i uważa, że ta Moskwa i Petersburg to jest najpiękniejsze miejsce na świecie. Nie są. Może i piękne rzeczywiście. Aha. Ale wjeżdżając do Wołgogradu i widząc tramwaje i autobusy z 1950 roku, ludzi chodzących i wszyscy chcą być przewodnikami, te babuszki chodzą w tych takich babcinych fartuszkach do gotowania, że w sklepie są, nie ma chipsów, a przecież to jest Wołgograd, miasto, które ma 2 miliony mieszkańców.
0: Mhm. Czyli bardzo duży kontrast, tak, w porównaniu do Moskwy.
1: Dokładnie. Mhm. Tamtą biedę widać. Jeszcze ślady po wojnie na murach, piasek na chodnikach albo brak chodników, w tramwajach brak siedzeń. No naprawdę, to trzeba zobaczyć.
0: No dobra, ale tutaj rozmawiamy o takich różnorodnościach, o ciekawej architekturze, o ludziach. Co z podróżowaniem? Jak z dojazdem? Wszędzie trzeba dolecieć, dojechać. Wybierasz też takie miejsca, które nie są oczywiste, tak? Bo zakładam, że w Egipcie byłeś i nie byłeś na All Inclusive. Może nie cały czas.
1: No to tak, byłem w Aleksandrii. Aleksandria znajduje się nad Morzem Śródziemnym. Hurgada czy Sharm el-Sheikh znajdują się nad Morzem Czerwonym, tak? To zupełnie inny piasek. Morze Śródziemne jest kamieniste i nagle się okazuje, że w takiej Aleksandrii to ja się czułem, jakbym był na Rodos czy powiedzmy nawet na Sycylii, tak? Podobna architektura w ogóle. Budynki wysokie, takie stare budynki z 1970 roku, wysokie na 15 pięter, tylko takie zaniedbane, tak?
0: Okay. Ale to myślę, że to jest wpływ też, tak? Europejski trochę?
1: Może wpływ, może dlatego, że tam też turystów nie ma. Jest to takie normalne miasto, bo jeżeli ludzie przyjeżdżając do Kairu, lecąc z biurami podróży, oni w tym Kairze, oni tego Kairu nie widzą. My polecieliśmy samolotem rejsowym do Kairu, mieszkaliśmy w hotelu w Gizie, ale po to, żeby zwiedzać. Wzięliśmy sobie przewodnika, to ten Kair to nie jest ten Kair, który my widzimy, że my pojedziemy do muzeum egipskiego, tak? Że my zobaczymy piramidy. Super, ale żeby człowiek przenocował w tym Kairze, zobaczył go od środka. Polecieliśmy tam w Ramadan, okazało się, że alkoholu nie ma, piwa nie można było wypić, żadnej restauracji i w resortach są, ale okazuje się, że to jest...
0: Cenowo.
1: To nawet nie chodzi o cenowo, to chodzi o to, że tam uważam, że to jest jeden z najbardziej ortodoksyjnych państw w ogóle islamskich.
0: Mhm. Jeżeli chodzi o tą religijność, przestrzeganie
1: dokładnie,
0: tych zasad.
1: Dokładnie, to nie Maroko, to nie Tunezja, to właśnie...
0: No ale dosyć mocno turystyczny kraj i to jest trochę dziwne, nie?
1: No
0: pod tym względem. Tak mi się wydaje. Mam problem, bo chciałbym podróżować po wszystkich tych krajach z tobą dzisiaj i jest to dosyć trudne, bo jest tego bardzo spora lista. Zahaczmy teraz może o Stambuł. Miasto, które chciałbym bardzo zobaczyć. Zachwyciło, nie zachwyciło ciebie?
1: Bardzo zachwyciło. Stambuł znowu ta różnorodność. Do Stambułu można lecieć samolotem rejsowym z Warszawy i one latają tam Turkish Airlines, lata LOT. Nie jest to w ogóle drogi kierunek też.
0: Okay.
1: Polecieliśmy, założenie miałem takie, żeby był, z restauracji było widać Hagia Sofia, tak? I żeby było widać Bosfor. Taki hotel znalazłem. Wiem już, jak wygląda 12 metrów kwadratowych. Towarzystwo poprosiło mnie, żeby jak rezerwuję, to tym razem wziął, żeby trochę więcej było metrów. Ale powiem tak, znowu bardzo piękne. Co się okazało? Mieliśmy przewodnika, który mówił po polsku, Turka. Polecieliśmy na stronę azjatycką. Okazuje się, że po drugiej stronie Bosforu to jest zupełnie inna Turcja. Właśnie taka orientalna, kuchnia, meczet, ludzie inaczej ubrani. A przecież to jest Stambuł.
0: Ale olbrzymie mimo wszystko miasto. tak.
1: Bardzo jest, olbrzymie.
0: Ale czyli widać ten kontrast, tak?
1: Widać, a to tylko przecież cieśnina, tak? Bosfor. Po drugiej stronie już tak widać znowu, z drugiej strony to jest taka część już, można powiedzieć, pod Europę podchodząca. Odkryliśmy na przykład, zadaliśmy przewodnikowi pytanie, gdzie oni kupują ubrania. Okazało się, że oni mają takie same hipermarkety, i oni się ubierają w hipermarketach, nie na tych straganach, które my jako turyści odwiedzamy. Okay, czyli... Pojechaliśmy do centrum handlowego, okazało się, że tam mają Samsunga, mają Nike'a, mają powiedzmy swoją Wistulę, mają swoje marki takie towarowe, ubraniowe, odzieżowe. To niespotykana rzecz.

0: A co z jedzeniem? Bo tak, tutaj rozmawiamy o takim podróżowaniu i myślę, że zaprosimy Państwa jeszcze na kolejną audycję, bo w jednej audycji nie poruszymy wszystkich tematów, na które się umówiliśmy. Co z jedzeniem? Bo czy jest tak, że gdzie jesteś, to starasz się jakichś regionalnych produktów spróbować, czy raczej stronisz od tego, boisz się nowych smaków?
1: Jadłem węża. Mhm. Wąż jest twardy, bo on jest mięsisty, ciężko go pogryźć, aczkolwiek miejscowi jedzą, no bo jeżeli weźmiemy pod uwagę Kambodżę, to tam ludzie jednak jeszcze potrafią to, co złapią, to zjedzą, tak?
0: Okay. Ale jest pożywny też, czy nie?
1: Znaczy on jest twardy do pogryzienia. Później tak, krokodyl smakuje jak kurczak, później co jeszcze, żółw, no to jak golonka, psa nie zjadłem. W Saigonie można, w tej ostatniej dzielnicy można zjeść. No, owady jadłem.
0: Już nie chodzi o same produkty, na przykład ciekawe potrawy, jeżeli chodzi o smaki, przyprawy, na przykład różnorodne, zupy na przykład, są chyba też dosyć specyficzne w różnych regionach?
1: Tak, to na pewno dla mnie numerem jeden i do tej pory to jest zupa pho. I ona jest z Wietnamu, no i to jest najlepsza zupa na świecie. Mogę ją jeść, w ogóle jak tam byłem, to jadłem rano, na kolację, na obiad, do tej pory uwielbiam. No i też byliśmy w czasach, gdzie jeszcze tam biura podróży nie latały. Polecam Wietnam, jest to jedno z miejsc, gdzie mogę wrócić. Morze Żółte, Morze Południowochińskie, one nie jest idealne, nie jest tak, ono jest takie zamulone trochę. Ale jednak ci ludzie, smaki to przepiękne.
0: Okej, jeżeli już Wietnam wspominasz, to co zachwyca, jeżeli chodzi o krajobraz? Bo tak, na pewno podróżowanie statkiem, oglądanie tych wszystkich wysepek, klifów, nie wiem jak to się nazywa nawet.
1: Znaczy tam,
0: czy to nie ma tego? Czy to jest bardziej kontynentalne?
1: Muszę wrócić do części północnej, czyli do Hanoi. My odwiedziliśmy Saigon. Byliśmy jeszcze w miejscowości, bo to tak przeważnie staramy się, żeby tydzień było podróżowania, tydzień gdzieś odpocząć. Ale tak, no Saigon, no to na pewno twierdza Ku Chi, gdzie są ślady wojny, tak? Bo to były tereny Wietkongu, żeby zobaczyć, jak wyglądały te ich bunkry, te zejścia pod ziemię, żeby zobaczyć te więzienia, tak? Zobaczyć architekturę tego Saigonu. No może to jest wszystko związane z wojną. I to jest ten teren. Do Hanoi na pewno wrócę. Nie wiem kiedy, ale jeszcze jest wiele rzeczy do zwiedzenia.
0: Dobrze, drodzy Państwo, my mamy wiele rzeczy jeszcze do opowiedzenia, ale czas nas trochę goni, więc musimy się umówić na kolejną audycję. Słuchajcie nas za tydzień. Za tydzień będziemy podróżować po jeszcze innych zakątkach świata, ale też i dużo może praktycznej wiedzy. A to wszystko za sprawą naszego gościa, z którym dzisiaj już teraz się żegnamy. Przypomnę, był nim Grzegorz Druszkowski, przedsiębiorca, podróżnik. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję Państwu. Do usłyszenia.
2: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego. Tu Radio Rodzina.

Czas się pożegnać, wsiąść na rower i mieć tylko nadzieję, że nie zmoknę. Synoptycy już przewidują, że za chwilkę może padać, albo gdzieniegdzie pewnie już kropi. No ale cóż, Boże Święty, z cukru nie jestem, dam radę jakoś. Dziękuję pięknie za wspólnie spędzony czas, zapraszam na jutro, bo jutro przypada mój dyżur w Radiu Rodzina. No i oczywiście słuchać nas można ile tylko chcecie, 24 godziny dla was gramy i co ważne, jeżeli wam się podoba, to bardzo prosimy, podoba wam się to, co słyszycie i jak brzmi nasze radio, to powiedzcie o nas komuś i niech też sobie nastawi, spróbuje, a nuż mu się spodoba i będzie jednego słuchacza więcej.

0: Prezydent złożył swój projekt w sprawie Lex Szarlatan. Co dalej z cenami paliw? Mamy prognozy. Nie wszędzie można latać dronem, przypomina lotnisko w Pyrzowicach. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Prezydent Karol Nawrocki złożył swój projekt ustawy, która ma ścigać i karać szarlatanów, poinformował szef jego kancelarii. Zbigniew Bogucki dodał, że, tu cytat, celem regulacji jest także przeciwdziałanie szarlatanom politycznym, którzy cynicznie, niekonstytucyjnie chcą odebrać ludziom wolność świadomej decyzji o wyborze sposobów leczenia, które są stosowane w wielu cywilizowanych krajach, oraz wolność prowadzenia uczciwej działalności. Wczoraj prezydent ogłosił, że skierował do Trybunału Konstytucyjnego rządową ustawę w tej sprawie, zwaną Lex Szarlatan. Ceny paliw, także te maksymalne, konsekwentnie idą w górę. Od jutra do poniedziałku za benzynę i diesla zapłacimy o kilka groszy więcej niż dziś, a eksperci nie mają dobrych wieści w kwestii przyszłego tygodnia.
1: Niestety możemy ten tydzień rozpocząć wzrostami, o ile nie wydarzy się nic pozytywnego w kwestii zakończenia tej trwającej już od wielu miesięcy blokady cieśniny Ormus.
0: Mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. Od soboty do poniedziałku maksymalna cena benzyny 95 to 6 zł 54 grosze, a oleju napędowego 7 zł i 59 groszy za litr. Nie wszędzie można latać dronem, przypomina lotnisko w Pyrzowicach, gdzie niedawno zatrzymano mężczyznę, który latał urządzeniem w pobliżu portu. Takich przypadków jest coraz więcej, a dron w rejonie lotniska to nie tylko utrudnienie dla ruchu lotniczego, ale też realne zagrożenie. Trzeba spełnić formalne wymogi, inaczej to przestępstwo, mówi Piotr Adamczyk, rzecznik Katowice Airport.
2: Każdy lot dronem w strefie kontrolowanej lotniska był wcześniej sprawdzony. W zależności od odległości od lotniska, masy drona i planowanej wysokości lotu, konieczne jest uzyskanie zgody kontrolera ruchu lotniczego i posiadanie odpowiednich uprawnień.
0: Nielegalne latanie dronem w pobliżu lotniska może zostać uznane za stworzenie zagrożenia dla ruchu lotniczego, a za to grozi nawet 5 lat więzienia.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Jest papieskie orędzie na 11. Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego. Leon XIV wskazuje w nim, że środki przeznaczane na wojny powinny służyć rozwojowi człowieka.
4: Papież napisał, że wojna pozostawia rany, które sięgają daleko poza pole bitwy. Wymienił poległych, rozbite rodziny, zmuszonych do opuszczenia domów, ubóstwo, głód, a również zniszczenia ekologiczne. Wskazał, że wojna jest nie tylko porażką polityczną, ale również moralną i duchową. Dodał, że źródłem konfliktów i wyzysku świata stworzonego jest kryzys etyczny i kulturowy, wynikający z pragnienia dominacji, dążenia do natychmiastowego zysku i braku poszanowania godności ludzkiej.
0: Relację przygotował Piotr Kowalczuk, a Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego przypada 1 września.
5: Wciąż jeszcze ciepło, 26 stopni, ale można by było powiedzieć, że bardziej parno. I taka ta burza faktycznie wisi lekko w powietrzu. Jeszcze gdzieniegdzie słońce się przebija, ale od 19, 20, 21 możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, no i tych burz z piorunami, niestety. W nocy temperatura spadnie do 13 stopni, a jutrzejszy dzień nie należy do tych najcieplejszych, bo tylko 20, za to ma pojawiać się częściej słońce. Nad ranem jeszcze możemy spodziewać się lekkich opadów deszczu.
3: Radio Rodzina.

0: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy. Ania Wyszkoni.
1: Raport Polaków, portret własny pod lupą prokuratury. Jutro protest na drodze do Morskiego Oka przeciw konnym przewozom. Będzie nowe sanktuarium na mapie Polski. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Warszawska prokuratura zwróciła się do Ministerstwa Sportu i Turystyki o nadesłanie kopii raportu Polaków portret własny i umowy dotyczącej jego opracowania i dofinansowania. Na tej podstawie śledczy podejmą decyzję co dalej. Zawiadomienie do prokuratury w związku z raportem złożyło Prawo i Sprawiedliwość. W raporcie są błędy językowe i merytoryczne. Są też zarzuty, że dokument powstał przy użyciu sztucznej inteligencji. Premier Donald Tusk ogłosił, że planowana opłata turystyczna będzie trafiała w 100% do budżetu gminy. Wstępnie ustalałem to z ministrem finansów. Tę zmianę, drobną, ale istotną, wprowadzimy, zapowiedział szef rządu.
2: W tym projekcie, który jest w Sejmie, jest 80% dla samorządu, 20% dla Polskiej Organizacji Turystycznej. Ale ta opłata turystyczna nie ma finansować turystyki, tylko ma rekompensować to wszystko, co miasto wydaje w związku z turystyką. I dlatego tę zmianę, drobną, ale istotną, przeprowadzimy.
1: Zapowiedź Donalda Tuska padła w czasie jego wizyty w Krakowie. Szef rządu wystąpił na wspólnej konferencji prasowej z walczącą o prezydenturę tego miasta senator Moniką Piątkowską. Kolejna odsłona ostrego sporu o konie nad Morskim Okiem. Jutro na Palenicy Białczańskiej znów pojawią się aktywiści, którzy walczą o całkowitą likwidację transportu konnego. Obie strony okopały się na swoich pozycjach, bo fiakrzy też zapowiadają, że nie ustąpią. Katarzyna Młynarczyk.
3: Protest ma się rozpocząć o 9 rano i potrwać aż do 21. Organizatorzy Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt chcą, żeby fasięgi zniknęły z trasy do Morskiego Oka, a konie zastąpiły pojazdy elektryczne. Tym razem jednak fiakrzy zapowiadają, że normalnie wyjadą na trasę. Po wcześniejszych burzliwych pikietach liczą na obecność policji i apelują, by protestujący nie płoszyli zwierząt. Spór jest coraz ostrzejszy, aktywiści odrzucają pomysł jedynie skrócenia trasy dla koni i żądają całkowitego zakończenia takich przewozów.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Niezależnie od tego, z jakiego kontynentu jesteśmy, każdy człowiek potrzebuje pokoju w swoim sercu, w rodzinie, w kraju i na całym świecie, wskazuje ksiądz Marek Modzelewski. Tymi słowami proboszcz parafii Matki Bożej Frydeckiej w Jaworzynce Trzycatku zaprasza na uroczystość ogłoszenia kościoła Sanktuarium Matki Bożej Frydeckiej, Królowej Pokoju.
5: To szczególny znak. Na styku trzech państw powstaje sanktuarium Królowej Pokoju. Miejsce, które ma łączyć ludzi ponad granicami i przypominać, że pokój zawsze zaczyna się w ludzkim sercu. 22 sierpnia, sobota, Jaworzynka, Trzycatek. Przyjdźmy razem modlić się o pokój dla naszych rodzin, narodów i całego świata.
1: Jak słyszeliśmy, uroczystość odbędzie się jutro w miejscu, gdzie spotykają się granice Polski, Czech i Słowacji.
6: Po 19 synoptycy przewidzieli nam opady deszczu, no i pewnie gdzieniegdzie już się pojawiają. Pamiętajcie, że również mogą się dzisiaj przytrafić burze, i to z piorunami. Warto pomyśleć, co tam gdzieś nam wisi na sznurze, czy też suszy się jakieś ubranie. No i warto, wychodząc, zabrać ze sobą jakąś parasolkę. Jutro i pojutrze cały weekend w temperaturach około 20 stopni, natomiast w sobotę jeszcze nad ranem może troszeczkę na nas pokropić.
7: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje. I nie tylko. Trylogia Sercowska to seria książek Weroniki Pawlak. Trylogię tworzą tytuły Nie całuj się pod kapliczką, Pokochaj mnie pod uniwersytetem oraz Poślub mnie nad rzeką. Młodzieżowa historia łączy wątki szkolne, rodzinne i duchowe, z wyraźnym akcentem na relacje, przyjaźń oraz dojrzewanie bohaterów. Opowieści pełne niezapomnianych spotkań i ukradzionych pocałunków, a zarazem historii z tajemnicą, która stopniowo odsłania bardziej złożone rodzinne tło wydarzeń. To propozycja dla tych, którzy szukają lekkiej w formie, ale nie banalnej opowieści o uczuciach, wartościach i trudnych wyborach. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
4: Tu Radio Rodzina.

and I felt my spirit break. I had lost all of my belief, you see.

0: Reklama.
1: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
2: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
1: To dokąd na wakacje?
2: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
1: A może dalej?
2: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
1: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
3: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę. Czytała Krystyna Czubówna.
4: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
5: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
4: Nie mam prawka.
5: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
4: Brzmi super. Dzięki.
5: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
6: Wojciech Boński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
7: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
0: Reklama.
8: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Dolny Śląsk to region niezwykły, z bogatą historią, piękną przyrodą, gościnnością na najwyższym poziomie. To bajkowość w najczystszej postaci. Wszystko się tu kłębi, od tajemniczych zamków, pałaców, sztoli, kopalni, skarbów i piękna natury. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na odkrywanie atrakcji Dolnego Śląska wspólnie z Radiem Rodzina w każdy wakacyjny weekend. Magda Piasecka, wiceprezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
0: Autopromocja.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę Świątek, Piątek, Niedziela. Ksiądz Boguś dalej wyjaśnia. To druga część bestsellerowej publikacji księdza Bogusława Kowalskiego, w której autor z humorem i prostotą odpowiada na pytania związane z wiarą, liturgią i codziennym życiem Kościoła. Książka prowadzi czytelnika przez cały rok liturgiczny i pomaga lepiej zrozumieć sens takich tematów jak Adwent, Komunia Święta, symbolika w Kościele czy nieważność małżeństwa. To pozycja dla osób, które lubią rzeczowe wyjaśnienia podane lekko, cierpliwie i bez nadęcia. Książka ma charakter praktycznego, przystępnego poradnika, który czyta się z uśmiechem. Jeśli szukasz lektury, która porządkuje kościelne wątpliwości i jednocześnie zachowuje pogodny ton, to ta publikacja może być dobrym wyborem. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
2: Letni chłód.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Świat nie potrzebuje sztucznej inteligencji, która umniejsza człowieczeństwo, ostrzega Leon XIV. Sport może nieść nową nadzieję i pomagać w budowaniu pracy.

0: bohaterstwa, napisał papież do uczestników Igrzysk Śródziemnomorskich. Polska siostra w Boliwii z pomocą Caritasu troszczy się o wykluczone dzieci. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Leon XIV wzywa do mądrego uregulowania rozwoju sztucznej inteligencji. Podczas spotkania w Watykanie z katolickimi parlamentarzystami i urzędnikami papież przestrzegł przed wykorzystaniem sztucznej inteligencji jako narzędzia ideologicznego i ekonomicznego kolonializmu, a także przed rosnącą władzą algorytmów oraz osłabianiem rodziny.
1: Dobre prawo powinno wspierać kreatywność naukową i technologiczną, jednocześnie chroniąc podstawowe prawa i wolności człowieka. Powinno chronić użytkowników przed wyzyskiem, zabezpieczać prywatność, zapewniać przejrzystość w korzystaniu z nowych technologii oraz gwarantować, że przyczyniają się one do umacniania instytucji demokratycznych.
0: Papież dodał, że w tym celu należy zapewnić solidne ramy prawne i niezależny nadzór nad sztuczną inteligencją na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
1: Drodzy przyjaciele, świat nie potrzebuje sztucznej inteligencji, która pomniejsza człowieczeństwo. Potrzebuje natomiast ludzkiej inteligencji oświeconej mądrością, władzy politycznej kierującej się sumieniem oraz innowacji technologicznych ukierunkowanych przez miłość. Tylko wtedy sztuczna inteligencja stanie się nie rywalem człowieka, lecz służebnicą dobra wspólnego.
0: W Tarencie rozpoczynają się 20. Igrzyska Śródziemnomorskie z udziałem ponad 4000 sportowców z 26 krajów oraz reprezentacji Atletica Watykana. Leon XIV wyraził nadzieję, że sport stanie się przestrzenią budowania mostów między narodami i proroctwem pokoju i braterstwa.
2: W telegramie Ojciec Święty zachęcił sportowców, aby przeżywali rywalizację w duchu przyjaźni, braterstwa i uczciwości. Właśnie z tak rozumianego sportu może, jak wskazał, powiać nowy wiatr nadziei. Nie zatrzyma on natychmiast konfliktów i broni, ale może ukazać możliwość budowania bardziej braterskiej ludzkości. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
0: Ponad 120 dzieci otrzymuje pomoc w ośrodku polskiej misjonarki w Boliwii, Terezjanki, siostry Joanny Olszewskiej. Są wśród nich uczniowie z trudnościami w nauce, w spektrum autyzmu i z ADHD. Siostra Joanna Olszewska wyjaśnia, dlaczego przygotowanie miejscowych pracownic do opieki nad tymi dziećmi staje się coraz pilniejsze.
3: Założyłyśmy ośrodek, bo taki jest nasz charyzmat, żeby pomóc tutejszym dzieciom z ulicy. Natomiast dzisiaj już odpowiadamy na potrzeby społeczności. Pojawia się więcej tych rodzin, więc ja rozmawiam z tymi dziewczynami, które ze mną pracują, że trzeba by było się wykształcić. Trzeba by było po prostu poszerzyć swoją wiedzę o to, jak się pracuje z takim dzieckiem, bo gdzie ci ludzie mają pójść?
0: Centrum obejmuje opieką dzieci z około 60 rodzin. Dzięki środkom Caritas Polska siostry szkolą miejscowy personel, pokrywają koszty dojazdów i materiałów oraz prowadzą salę stymulacyjną.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
6: Witam serdecznie, Janusz Mus, zespół Bratanki. Chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

dip trip, fantasia.

Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.
2: Show is hot out here. No. I don't mind though.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.